0: Mówi Tomek Lipiński. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Minęła druga, 11.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Wiesz, się teksty pisze, wciąż do głowy mi przychodzi nowy pomysł, póki leci rap, a nam chce się wychodzić. Jesteśmy wiecznie młodzi, wiecznie, wiecznie młodzi.
1: Wciąż brakuje ci pieniędzy? Chcesz zarabiać więcej? Wydaje ci się, że twoi znajomi robią z życiem więcej niż ty? Mam na to sposób.

Codziennie, w samo południe, gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12:00.

0: Pozdrawiam serdecznie Radio Praga. Mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
1: Radio Praga.

ojciec zostawił swój dom, poszedł drogą sam. Z niczym powędrował świat, życie mi dał. Mój ojciec niewiele mówił, pod górę szedł, szorstką dłonią tulił mnie, przed wiatrem krył.

dlaczego, kto to wie. Ty zrobisz to, co chcesz, sam najlepiej wiesz. Dałem tobie życie, drogę krętą, ciernistą, z wiatrem w oczy pod górę, sam taką miałem i tobie dałem wrażę też. Jak i ty, tak i on, jak i ja, tak i ty.

ty, tak i on, mój wnuk. Jak i ja, tak i ty, mój syn. Tak i ja, jak i on, ojciec mój. Jak i ty, tak i on, mój wnuk. Jak i ja, tak i ty, mój syn. Tak i ja, jak i on, ojciec mój.

lampy, a ja powiedziałem: to są świetliki, które zasnęły. I ty się zaśmiałaś i rzekłaś: załóżmy się, kto nałapie ich więcej. I wypełniałaś nimi kieszenie, a ja kapelusz, którego nie miałem. I potem było tak słodko i czarno-zielono, i pachniało tam tobą i jeszcze nocą. I właśnie wtedy ja byłem pewny, że to ten moment, że to ten moment.

0: Radio Praga.
1: Oddaję sny, daję swoje sny, daję to, co mam. I przez cały czas wiem,

0: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Zakuka.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Bartłomiej Pawlak, Instytut Sobieskiego.
2: Gdzie jesteśmy na mapie innowacji?
1: Jeśli chodzi o mapę innowacji, to jest ona rysowana czy kształtowana przez różnego rodzaju indeksy, które pokazują, gdzie jest dany kraj względem innych. I są takie dwa główne indeksy, jeden europejski European Innovation Scoreboard, a drugi GII Global Innovation Index. W pierwszym indeksie na 27 państw Polska jest na 23 miejscu, czyli na 5 od końca, a w tym globalnym indeksie na 120 parę państw jesteśmy na 39 miejscu, więc daleko, daleko poza liderami.
2: A co powoduje, że my jesteśmy właśnie na tym szarym końcu?
1: Jest szereg czynników, które powodują, dlaczego tak słabo wypadamy w indeksach innowacji. Przede wszystkim model naszej gospodarki, która przez 3 czy 4 dekady była oparta na takim założeniu 3T: taniej siły roboczej, taniej energii i taniej ziemi. W związku z tym byliśmy podwykonawcą dużych koncernów albo podwykonawcą podwykonawcy. Liczyła się właśnie tania siła robocza, bardzo niska często marża, no i taki polski spryt, prężność, szybkość działania. To, co także wpływa na to, jak wypadamy w indeksach, to poza modelem polskiej gospodarki, który jest przestarzały i musi się transformować, bo jak nie będziemy coraz bardziej odstawać od europejskiej czołówki, to brak odpowiednich instytucji wsparcia dla technologii, dla innowacji, dla tak zwanego local contentu, czyli tego, co wytwarzamy tutaj. Ale przede wszystkim tak naprawdę te najsilniejsze, najlepsze ekosystemy wszystkie mają swoją strategię rozwoju innowacji, a my jej po prostu nie mamy.
2: Właśnie, o to też chciałam zapytać. Właśnie, czy brakuje nam takiej strategii i co ona by zmieniła?
1: Strategia rozwoju innowacji to jest podstawowy dokument większości rozwiniętych krajów Europy i świata, bo one muszą sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcemy tych innowacji, jak je chcemy rozwijać, jak chcemy mierzyć efekty i co chcemy osiągnąć. Jeżeli się tego nie ma, to się działa po omacku, to się działa ad hoc, to się działa od przypadku do przypadku, od impulsu do impulsu. Tak działaliśmy w jakimś sensie do tej pory w Polsce, z wyjątkiem pewnie planu Morawieckiego i planu strategii odpowiedzialnego rozwoju, która przez pewien czas dawała właśnie namiastkę też strategii w obszarze rozwoju innowacji. Ale jeżeli się konkuruje z kimś, kto wie, czego chce, a samemu się nie wie, czego się chce, no to zawsze się przegrywa. Dlatego strategia jest bardzo ważna.
2: Wspominał Pan też, że nie powinniśmy porównywać się do Doliny Krzemowej. To właśnie dlaczego nie do Doliny Krzemowej? Do kogo powinniśmy się porównywać i z kogo może czerpać przykłady?
1: Stany Zjednoczone wykształciły bardzo specyficzny model oparty na amerykańskim podejściu, na otwartości na ryzyko, na ogromnej skali podaży pieniądza i na całej kulturze, która się wykształciła w Krzemowej Dolinie. To na taką skalę jest nie do powtórzenia nigdzie na świecie i to powtarzają wszyscy. Natomiast dla nas istotne jest to, co i komu udaje się i na jakich zasadach udaje się w Europie. No bo to jest bliższy nas ekosystem. Wszyscy działamy w otoczeniu regulacyjnym europejskim. Wszyscy borykamy się z podobnymi problemami, wyzwaniami i tak dalej. Więc warto popatrzeć, kto w tej Europie wybił się na czołowe pozycje i dlaczego. I sięgać po bliższe nam przykłady, bo one są łatwiejsze do absorpcji, do adopcji potem do naszego polskiego systemu. A trzeba się opierać na dobrych przykładach, żeby nie wymyślać koła, czy nie odkrywać Ameryki, którą już ktoś odkrył.
2: Jak ważna jest też szybka komercjalizacja innowacji i jak to działa u nas?
1: Komercjalizacja technologii innowacji i zamiana nauki na efekt komercyjny jest niezwykle istotnym elementem całego ekosystemu innowacji i niezwykle istotnym elementem systemu edukacji, który nas odróżnia od tych najlepszych systemów Europy Zachodniej, bo u nas uczelnie cały czas są mekką nauki i edukacji. A w Europie Zachodniej jest jeszcze ten trzeci element komercjalizacja. No bo nauka kosztuje, nauka ma swoją wartość, w związku z tym naukę można wycenić i sprzedać. I bez tego trzeciego elementu nie będziemy mieli wielkiej skali transferu technologii z uczelni do biznesu. Musimy rozwijać ten właśnie element, bo uczelnie póki co dzisiaj są naszą piętą achillesową, mimo bardzo wysokiego poziomu wiedzy.
2: To co zrobić, żeby ta komercjalizacja i te innowacje też płynęły właśnie z uczelni?
1: Żeby komercjalizacja z uczelni nabrała tempa, dzisiaj mniej więcej 10% startupów to są tak zwane spin-offy czy spin-outy z polskich uczelni, czyli startupy powstają poza systemem uczelnianym, ale żebyśmy mogli zwiększyć skalę tych właśnie spin-offów, powinniśmy stworzyć narzędzia, które będą motywowały kadrę uczelnianą do tego, żeby właśnie myśleć w kierunku komercjalizacji. Powinniśmy rozwijać coś, co się już zaczyna, a nawet trwa na niektórych polskich uczelniach, czyli tworzyć centra transferu technologii. Powinniśmy łączyć te sieci uczelniane między sobą, no bo ci młodzi startupowcy chcieliby wiedzieć, tak powiem, co się dzieje na innej uczelni, co się dzieje w innym kraju, mieć dostęp do wiedzy, mieć dostęp do inwestorów i otaczać uczelnie różnego rodzaju podmiotami, centrami badań i rozwoju, czyli otaczać podmiotami komercyjnymi, żeby rzeczywiście była bliskość między wiedzą a miejscem, gdzie się tę wiedzę wykorzystuje, czyli w biznesie.

0: Słuchacie Radia Praga. Radio Praga
1: wybija rytm. Musimy pamiętać, że mamy w jelitach bardzo rozbudowany narząd, który się nazywa mikrobiotą jelitową. Teraz mikrobiota jelitowa pełni bardzo wiele bardzo istotnych funkcji, między innymi funkcję regulacyjną. I pamiętajmy, że to, że mikrobiota jelitowa, żeby pełniła te funkcje regulacyjne, musi być prawidłowo dokarmiona. Polifenole zawarte w kawie są niezwykle korzystne dla funkcjonowania mikrobioty jelitowej, bo mówimy, że wspierają różnorodność i zwiększają liczebność tych bakterii, które są dla nas bardzo korzystne, dlatego że produkują tak zwane krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, czyli na przykład maślan, który bardzo pięknie uszczelnia barierę jelitową. Krótko mówiąc, dla prawidłowego funkcjonowania jelita, ale też mikrobioty jelitowej, ważne jest, by nasza żywność była bardzo różnorodna, zawierała szereg polifenoli, ale do tych najzdrowszych polifenoli należą te, które zawarte są właśnie w kawie. Badania takie najbardziej wiarygodne w medycynie nazywają się metaanalizami. Jeśli chodzi o picie kawy, to mamy szereg takich metaanaliz. Nawet doczekaliśmy się metaanalizy parasolowej, które pokazują, że kawa nie jest napojem, który w jakiś sposób jest szkodliwy. Bo jednym z takich dosyć obiegowych mitów jest to, że kawa może nam szkodzić. Nie. Kawa pita w rozsądnej ilości, co to jest rozsądna ilość? To jest między 3 a 4 filiżanki dziennie, wpływa bardzo korzystnie na nasze zdrowie i także na zdrowie naszego mikrobiomu jelitowego. Ale badania, naprawdę szereg badań, bo do metaanalizy potrzebne jest wiele set albo wiele dziesiąt bardzo dobrych jakościowo badań, pokazują, że napary kawy raczej bez mleka działają bardzo korzystnie na stan naszego zdrowia. Oczywiście są takie osoby, które nie mogą pić kawy, bo źle się po kawie czują. Te osoby powinny z picia kawy zrezygnować, ale jeżeli czujemy, że kawa nam po prostu bardzo pomaga, lubimy kawę, dobrze się czujemy po kawie, to naprawdę 3-4 filiżanki dobrze zaparzonej kawy na pewno nie zrobią nam żadnej krzywdy, a wręcz przeciwnie, to jest bardzo zdrowy napój. Jednym z najbardziej powszechnych mitów jest ten mit, który pokazuje, że kawa wypłukuje magnez. Rzeczywiście badania naukowe pokazują, że jest wręcz odwrotnie. Kawa może być źródłem magnezu i rzeczywiście kawa jest właściwie korzystna dla nawet osób z nadciśnieniem tętniczym. Oczywiście są też przeciwwskazania, są osoby, które mają dysfunkcję żołądka, na przykład mają problemy z nadkwaśnością i wtedy wyraźnie czują, że wypicie kawy im szkodzi. I oczywiście te osoby powinny zrezygnować z picia kawy. Natomiast jeżeli czujemy, że kawa jest dla nas korzystna, świetnie się po niej czujemy, to nie ma przeciwwskazań, żeby z tej kawy zrezygnować, a kawa na pewno nie wypłukuje magnezu, wręcz przeciwnie, ten magnez, no może nie jest bardzo dobrym źródłem magnezu, ale ten magnez w niewielkim stopniu może uzupełnić.
2: Radio Praga.

przerwać wszystko. Posłuchać chwilę, jak czas gdzieś umyka. Spojrzeć płomień świecy przy dziesiątym wdechu. W cichy rytm zegara zacząć wolno znikać.

0: 2.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Anna Dębicka, dyrektorka programu MSC Polska. Według najnowszego raportu FAO produkcja ryb i owoców morza jest na stałym poziomie. Brak wzrostu w ostatnich latach spowodowany jest na pewno sytuacją pandemiczną, ale również możliwościami produkcyjnymi mórz i owoców morza. Bardzo ważne jest to, żebyśmy poławiali ryby w sposób zrównoważony. Raport zwraca szczególną uwagę na konieczność transformacji rybołówstwa w sposób odpowiedzialny, tak żeby można było łowić więcej ryb w przyszłości. Największymi producentami, poławiaczami ryb i owoców morza na świecie są Chiny, Wietnam i wiele krajów azjatyckich. Coraz większe znaczenie ma również akwakultura. Od kilku lat spożycie kształtuje się na poziomie ponad 20 kg ryb i owoców morza na osobę na całym świecie. Jest to średnia światowa, natomiast jeśli chodzi o Polskę, to jest około 14 kg. Jednakże według Banku Światowego prognozy są, że to spożycie może wzrosnąć nawet do 25 kg na osobę, co przy rosnącej populacji, którą ocenia się na około 10 miliardów w 2030 roku, powoduje, że to jest kluczowe, zdrowe, zwierzęce białko, które może zaspokoić potrzeby żywieniowe całej populacji. Dlatego tak kluczowe jest, żeby to białko mogło być stale nam dostarczane. Dziś morze i oceany stoją przed bardzo dużymi wyzwaniami, spowodowanymi głównie działalnością człowieka. To przede wszystkim są zmiany klimatu, które powodują zaburzenia w ekosystemie morskim, jak również niewłaściwe zarządzanie zasobami. Często są ryby przeławiane lub łowione w sposób niewłaściwy, w niewłaściwych miejscach czy niewłaściwymi narzędziami. Wiele organów administracyjnych zwraca uwagę tylko na stan zdrowia danego stada, które poławia, ale to stado jest zależne od całego morskiego ekosystemu. I tu z odpowiedzią przychodzi program MSC, który oprócz badania samego stanu zdrowia stada również zwraca uwagę na to, czy ekosystem jest traktowany właściwie, czy nie ma przyłowów innych gatunków i również czy jest odpowiednie zarządzanie. To zarządzanie jest kluczowe, tak żebyśmy strategicznie myśleli o tym, co będzie dzisiaj, jutro i za kilka lat. FAO szczególną uwagę zwraca na niebieską transformację. Niebieska transformacja to jest sposób, w jaki możemy zmienić nasze podejście do mórz i oceanów. Nie tylko go eksploatować, ale go przede wszystkim szanować i traktować tak, żeby dostarczył nam pożywienia dla ciągle rosnącej populacji. Zwiększenie ilości zrównoważonych połowów może spowodować, że będziemy mieli o 16 milionów ton więcej ryb dostępnych do wyżywienia naszej planety. To jest zaspokojenie potrzeb na białko ponad 70 milionów ludzi. Niebieska transformacja powinna bazować na zrównoważonym rybołówstwie, czyli takim, który holistycznie podchodzi do zarządzania morzami i oceanami. Tak, żeby nie patrzeć tylko na zdrowe stada ryb, ale również na cały ekosystem, bo dzięki zdrowemu ekosystemowi mamy zwiększone zasoby ryb i owoców morza. A pamiętajmy, że wzrost ilości ryb to jest zwiększenie ilości dostępnego białka, które żywi ponad 3 miliardy ludzi i daje bezpośrednio zatrudnienie blisko 60 milionom ludzi na świecie. A co dodatkowo, jest to najzdrowsze zwierzęce białko, jednocześnie bardzo niskoemisyjne, czyli ograniczamy zmianę klimatu i możemy zdrowo się odżywiać, zwiększać odnawialne zasoby i zapobiegać utracie pracy, jak również braku żywności dla rosnącej populacji. Należy podkreślić, że ryby i owoce morza stanowią źródło bardzo zdrowego białka, które jednocześnie jest niskoemisyjne, czyli ma bardzo mały wpływ na naszą planetę i na zmiany klimatu, a jednocześnie zrównoważone połowy doprowadzają do odnawialności tego źródła białka, które może zapewnić dodatkowe wyżywienie wielu ludzi na świecie.

dalej będzie biegł. Ciepły front napływa już i światła więcej w głowie. Nowy rok, wiosna będzie od nowa, znów stawiamy kruchy domek z kart.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Radio Praga, wybija rytm.
2: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program Krok. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap. Zapraszamy.
3: Radio Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
4: Świadomość konieczności ochrony patentowej z pewnością rośnie. Poziom tej świadomości wzrósł znacznie przez ostatnich 15 lat, od kiedy jestem zaangażowany w prowadzenie kancelarii. Natomiast porównując to z firmami z krajów Europy Zachodniej, z którymi również pracujemy, widzę, że jest jeszcze dużo miejsca na wzrost tej świadomości. W praktyce najlepiej przeprowadzić ten proces przy pomocy kompetentnego rzecznika patentowego, który wyjaśni procedurę, kolejne jej kroki i przeprowadzi spółkę przez to postępowanie, zarówno w Polsce, jak i ewentualnie w innych krajach. Jeśli chodzi o koszty, bardzo z grubsza patent w Polsce kosztuje mniej więcej 20 tysięcy złotych, rozłożone na około 2-3 lata, bo tyle trwa postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli chodzi o patent europejski, mówimy o kwocie rzędu 15-20 tysięcy euro, również rozłożonej na podobny czas, około 2-3 lata postępowania przed EPO. Świadomość troski o IP jest szczególnie ważna dla startupów, ponieważ najczęściej to właśnie unikalny produkt lub technologia są niemal jedynym majątkiem takiego startupu na początku i czymś, co ich odróżnia od wszystkich innych firm z branży. Rzeczywiście jest tak, że wiele startupów nie troszczy się na czas o ochronę swojego IP. Myślę, że głównym powodem, poza ewentualnym brakiem świadomości, jest również brak funduszy, czyli w sytuacji konieczności wyboru, nadanie wyższego priorytetu w rosnącym startupie innym wydatkom niż tym, które należałoby ponieść na IP. A z punktu widzenia początkującej spółki te wydatki są znaczne. W przypadku startupów technologicznych, na przykład Deep Tech, zdecydowanie ochrona patentowa jest kluczowa, aby zapewnić rozwój startupów. Zarówno z punktu widzenia przyszłej konkurencji na rynku lub jej braku, jeżeli startup zadba o opatentowanie swojej technologii, jak i z punktu widzenia pozyskania inwestorów i rozwoju spółki.

0: Radio Praga.
1: Minęła 8:46.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Młodzi ludzie nie różnią się bardzo znacząco od nas dorosłych, jeśli chodzi o definiowanie dobrego życia. W takich badaniach, które mamy dostępne, które czytamy, widzimy, że bardzo często dla nich ważna jest rodzina, miłość, przyjaźń, niezależność. Ta niezależność jest bardzo szeroko definiowana, to jest i niezależność finansowa, bo jeśli młodzi ludzie pracują, to głównie, żeby mieć niezależność finansową, to jest także niezależność od jakichś norm rodzinnych czy części norm społecznych, które młodzi ludzie siłą rzeczy kontestują w okresie dojrzewania. Natomiast dla nich przede wszystkim ważna jest rodzina, przyjaźń, bliskość i relacje.
2: Jakie aspekty życia są obecnie najważniejsze dla młodych ludzi?
1: Z oczywistych powodów to, czym młodzi ludzie najbardziej się interesują, to jest system edukacji, to jest to, co dzieje się z nimi w szkole. Mamy przecież obowiązek szkolny przez 12 lat. Młodzi ludzie muszą, a nie tylko chcą być w szkołach, więc zależy im na tym, żeby szkoła była bliska ich potrzebom, bliska ich oczekiwaniom, ale że też uczyła ich rzeczy, których oni uważają, że potrzebują. Tutaj trzeba przyznać, że szkoły oceniają bardzo, bardzo krytycznie. Pewnie bardziej krytycznie niż to w praktyce wygląda, więc mamy tu sporo do zrobienia, jeśli chodzi o upewnienie się, że młodzi ludzie uczą się tego, co jest im potrzebne, ale też, że widzą potrzebę uczenia się tego.
2: Jak odbierają polski system edukacyjny? Czy czują się w nim dobrze?
1: Widzimy, że polska szkoła dobrze albo bardzo dobrze radzi sobie z uczeniem umiejętności podstawowych, takich przedmiotowych, czytania ze zrozumieniem, myślenia matematycznego, myślenia w naukach ścisłych. Znacznie trudniej jest polskiej szkole rozwijać u uczniów takie umiejętności pozapoznawcze, społeczne, emocjonalne. W tym zakresie polska szkoła na tle innych krajów o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego radzi sobie relatywnie gorzej. Więc jeżeli widzimy jakąś potrzebę interwencji w systemie, to właśnie w takim zakresie, żeby szkoła lepiej uczyła współpracy, lepiej uczyła regulacji emocjonalnej, lepiej uczyła zarządzania stresem, żeby budowała asertywność, żeby rozwijała ciekawość młodych ludzi. Bo tutaj mamy chyba więcej do zrobienia niż jeśli chodzi o nauczanie matematyki i języka polskiego.
2: Jakie zmiany powinny zajść w systemie edukacyjnym, aby poprawić dobrostan młodzieży?
1: Dobrostan młodych ludzi w szkole zależy jest przede wszystkim od tego, w jakich oni są relacjach. I wiemy, że te relacje i na poziomie uczeń-uczeń, i na poziomie uczeń-nauczyciel młodzi ludzie oceniają dosyć krytycznie. Więc jeżeli jest jakaś jedna dźwignia, która pomogłaby nam w istotny sposób zmienić poczucie dobrostanu młodych ludzi, to właśnie zajęcie się tym, co nazywamy szkolnymi relacjami, czyli tym, jak młodzi ludzie wchodzą w interakcję ze sobą, czy się szanują, czy są sobie życzliwi, to jest wątek o ogromnym znaczeniu dla poczucia dobrostanu młodych ludzi w szkole, ale też tego, jak czują się z nauczycielami. Czy widzą wśród nauczycieli osoby, które pomogą im w każdej sytuacji, czy widzą wśród nauczycieli osoby, którym zależy na ich sukcesie, także edukacyjnym. Więc to są te aspekty, w których w moim przekonaniu powinniśmy w pierwszej kolejności podjąć działania.

0: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Zakuka.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Nazywam się Mariusz Kowalski, jestem wykładowcą w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuję również w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Geografii.
4: Mm-hmm. Czy kwestie mieszkaniowe powinny być elementem polityki migracyjnej?
3: No tak, moim zdaniem kwestie mieszkaniowe są bardzo istotne i oczywiście powinny być elementem polityki migracyjnej, ponieważ to, czy uda nam się przyciągnąć odpowiednią ilość migrantów pracowniczych do Polski, to w dużym stopniu również zależy od rynku mieszkań. Czy ci ludzie będą mieli gdzie mieszkać, w jakiej cenie będą mieszkania, czy będą to mieszkania o odpowiednim komforcie dla nich. I myślę, że tutaj jest duża kwestia, duże zadanie dla państwa, żeby w jakiś sposób regulować te sprawy. No, czyli przede wszystkim, jeżeli mówimy o na przykład budownictwie pracowniczym, to można pomyśleć sobie o właśnie jakimś sposobie wpływania na ten rynek poprzez ulgi podatkowe dla inwestorów, którzy chcą takie na przykład hotele pracownicze budować, czy też no w podobny sposób również wpływać na innych inwestorów, którzy by mogli tutaj łatwiej takie mieszkania budować i później udostępniać pracownikom z zagranicy.
4: Mhm. Jaką rolę mogą pełnić mieszkania, kwatery w zachęcaniu cudzoziemców do pracy w Polsce?
3: No, jak widzimy, prawie 50% osób przyjeżdża i już tą kwaterę ma zapewnioną. To pokazuje, że na starcie to, że oni nie muszą tej kwatery szukać, czy pracodawca im zapewnia tą kwaterę, to jest bardzo istotny czynnik przyciągający pracownika do naszego kraju. Więc tutaj myślę, że to jest istotna rzecz, tak? Czy mamy gdzie mieszkać, tak? No to każdy się o to martwi. Jak Polacy wyjeżdżali za granicę, to również mieli ten sam dylemat i jeżeli mieli, bardzo często najpierw szukali kwater, a później się rozglądali się za pracą i myślę, że tutaj mamy bardzo, bardzo podobny element, bardzo podobny problem. No ciężko myśleć o pracy, jeżeli nie mamy gdzie mieszkać.
4: Jaka dzisiaj jest rola imigrantów na rynku pracy i jak to może się zmieniać?
3: Jeżeli chodzi o rolę imigrantów na rynku pracy, to należy podkreślić, że ona jest bardzo duża, ponieważ no, już od dłuższego czasu, od kilku lat notujemy bardzo duże braki na rynku pracy w Polsce i te braki są uzupełniane właśnie migracją zagraniczną. Można powiedzieć, że kilkaset tysięcy miejsc pracy się zwalnia co roku w Polsce, no i ona z uwagi na kryzys demograficzny, na ten właśnie, że kolejne kohorty wiekowe nie są tak liczne jak poprzednie w Polsce, no to właśnie ratujemy się tutaj napływem pracowników z zagranicy, więc no można powiedzieć, że bez tych pracowników nie mógł być podtrzymywany wzrost gospodarczy w Polsce, taki jak obecnie obserwujemy. Hey, now just get in and close the door.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku.
2: Jakie są prognozy wzrostu PKB dla Polski na rok 2026?
1: Prognozy wzrostu PKB na rok 2026 dla Polski są, bym powiedział, pozytywne. Jeśli chodzi o konsensus rynkowy, czyli powiedzmy jakąś średnią oczekiwań ekonomistów, to oscyluje wokół 3,8%, natomiast my jesteśmy bardziej optymistyczni. Nasza prognoza jest powyżej 4, a dokładnie 4,2.
2: Które czynniki będą kluczowe dla wzrostu? Konsumpcja, inwestycje, eksport czy polityka fiskalna?
1: Jeśli chodzi o czynniki kluczowe dla wzrostu, to wydaje mi się, że powinniśmy wyjść od tych najbardziej oczywistych, czyli od konsumpcji i inwestycji. O ile poprzedni rok był głównie napędzany przez konsumpcję, to w tym roku ta konsumpcja trochę zejdzie na dalszy plan, natomiast konsumenci nadal będą wydawali więcej niż w ubiegłym roku. Natomiast taką główną gwiazdą powinny być inwestycje, które prawdopodobnie w jakimś kwartale roku osiągną dwucyfrowe dynamiki. I to jest, powiedzmy, taka jakościowa zmiana w strukturze tego wzrostu, że więcej będzie takich elementów, które budują kapitał w przyszłości, niż są taką zwykłą konsumpcją. Co do innych czynników, raczej bym się nie zakładał, że eksport specjalnie będzie nas wspierał. Sytuacja naszych głównych partnerów handlowych wciąż jest słaba, choć się poprawia. Natomiast to nie będą wartości, które byłyby w stanie wypchnąć polski wzrost na poziom trwale powyżej 4%. Co do polityki fiskalnej, czy generalnie wydatków rządowych, sprawa jest tutaj, bym powiedział, dość skomplikowana. Bo nie ma takiej jednoznacznej wykładni, jak należy na to patrzeć. De facto deficyt w Polsce będzie nawet troszeczkę mniejszy niż w ubiegłym roku. Natomiast gdy liczymy sobie deficyt w postaci pierwotnej czy strukturalnej, to już nie będę wnikał w szczegóły, to nawet ten deficyt jest dużo bardziej niski. Więc de facto można by postawić tezę, że polityka fiskalna będzie trochę nawet mniej wspierać wzrost w 2026 niż w 2025 roku.
2: Jak polska gospodarka wypada na tle innych państw Unii Europejskiej? W jakim stopniu kondycja gospodarki europejskiej będzie determinować sytuację gospodarczą w Polsce?
1: Więc Polska, jeśli chodzi o inne kraje Unii Europejskiej, no, wygląda bardzo dobrze. No, jesteśmy od dłuższego czasu tak naprawdę gwiazdą wzrostu. Wychodzimy tak naprawdę najszybciej z tej recesji po-covidowej i tam się niewiele zmienia. Co do naszych głównych partnerów handlowych, no to oczywiście to są kraje strefy euro oraz Czechy. Natomiast jaka jest ich kondycja? No, ich kondycja jest dużo gorsza niż Polska, to znaczy rosną dużo wolniej. I teraz już o tym po części mówiłem. Trudno będzie przy tej takiej słabawej kondycji partnerów handlowych argumentować, że wzrost w Polsce utrzyma się na dłużej powyżej 4%, więc ta 4% prognoza wzrostu na 2026 rok to jest taka trochę efemeryda. Wspierają nas bardzo mocno inwestycje, jak ten silnik zgaśnie, to bez jakiegoś istotnego poprawienia się tego otoczenia makroekonomicznego w Europie, no trudno, no, nie utrzyma się to, wrócimy do trójki.
2: Jak zmieniające się otoczenie międzynarodowe może przełożyć się na tempo wzrostu gospodarczego w Europie?
1: Jeśli chodzi o otoczenie międzynarodowe, ono jest w tym momencie jest bardzo dynamiczne. Wydaje mi się, że kluczową kwestią, kluczowe kwestie w zasadzie są dwie teraz. Pierwsza rzecz to jest zakończenie wojny na Ukrainie. A druga kwestia to jest, jak w zasadzie będzie zachowywać się gospodarka chińska. Jeśli chodzi o zakończenie wojny, to podstawowym takim elementem, który spędza sen z powiek, no może nie spędza, ale tak naprawdę którym interesują się ekonomiści, jest to, co będzie z pracownikami ukraińskimi, którzy do tej pory pracują w Polsce, jeśli wojna się skończy. I wydaje mi się, że takim tradycyjnym argumentem było to, że ci ludzie w dużej części wyjadą. Natomiast ankietowe badania wcale tego nie pokazują. A my ostatnio zrobiliśmy takie modelowanie ekonometryczne, które pokazuje, że nawet gdyby wyjechało 500 000 ludzi, co jest wartością naprawdę olbrzymią, to wpływ na PKB nie byłby jakiś tak strasznie duży. Tak? Ze 4,2 spadlibyśmy w okolicy trójki. Więc to jest coś, co jest znaczące, natomiast to nie jest czynnik, który całkowicie podważa naszą trajektorię wzrostu gospodarczego. Co do Chin. Chiny przechodzą teraz bardzo trudną transformację, to znaczy mają świetnie rozbudowaną sferę podażową, która wynika i z dotacji rządowych, i tak naprawdę z morderczej konkurencji. Firmy są bardzo konkurencyjne, które pochodzą z Chin. Dzięki temu bardzo mocno się też rozpychają na rynkach europejskich. I zresztą nie tylko, więc towary z Chin są też chętnie kupowane przez konsumentów, co w dłuższym terminie może trochę, powiedzmy, że erodować siłę europejskiego sektora przemysłowego, co jest zjawiskiem na pewno niekorzystnym. Natomiast w krótkim terminie ma to jeden plus. To znaczy, jeśli w dalszym ciągu Chiny będzie opuszczać tak duża liczba towarów i w Chinach nie znajdzie się popyt, żeby ten proces zatrzymać, to oznacza, że na rynkach globalnych będzie spora presja, jeśli chodzi o ceny towarów podlegających wymianie handlowej. No i w konsekwencji inflacja w strefie euro, czy w Polsce, czy nawet ostatnio widać to bardzo dobrze w Szwecji. Inflacje po prostu zaczną spadać i bardzo możliwe, że banki centralne zaczną mocniej wspierać gospodarkę obniżkami stóp procentowych.
2: Jakie widzi Pan największe ryzyka dla realizacji prognozu wzrostu i w Polsce, i w Europie?
1: A mi się wydaje, że przede wszystkim jeśli chodzi o ryzyka dotyczące wzrostu, no to ja bym wymienił jednak kwestię inwestycji. Z tego względu, że to jest coś, do czego ekonomiści mają najsłabszy dostęp, jeśli chodzi o takie bardzo aktualne dane, które można sobie odświeżać z częstotliwością na przykład miesięczną. Takich danych tam brakuje. Jakby liczenie w ogóle aktywności inwestycyjnej to jest proces karkołomny. Więc jeśli coś tam nie zostanie dowiezione, to automatycznie będzie to negatywnie wpływało na cały wynik 2026 roku. Jest jeszcze taki temat bardzo prozaiczny, związany chociażby z tym, co mamy za oknem. Bo my w tej chwili się zastanawiamy z uwagi na to, że te śniegi i mrozy to jest coś, czego w tak długim okresie nie obserwowaliśmy od kilkunastu lat. Czy gospodarstwa domowe były na to przygotowane? Wydaje nam się, że nie. Czy miały odpowiednie bufory finansowe na to, że na oczekiwanie, że wydadzą więcej na ogrzewanie? Pewnie nie. Więc automatycznie będzie tutaj jakieś przetasowanie struktury, to znaczy pójdzie więcej pieniędzy na ogrzewanie i mniej na przykład na konsumpcję. Do tego dochodzą pewnie jakieś problemy budownictwa przy takich temperaturach, więc wszystko nas to prowadzi do wniosku, że przejściowo możemy nawet mieć takie dane, które będą sugerować, że 4,2 w całym roku jest nie do osiągnięcia, natomiast zwykle przy takich jakichś anomaliach pogodowych, jeśli popyt jest, a pewnie popyt będzie w Polsce, to jest do nadrobienia w ciągu roku. Jeśli chodzi o Europę, no wydaje mi się, cały czas gramy w to samo, czyli Europa ma jakieś problemy strukturalne, boryka się z konkurencją chińską. Na pewno jeszcze się ujawnią pozytywne efekty luzowania polityki pieniężnej. No i coś znowu, co bardzo trudno monitorować. Europa ma bardzo ambitne plany fiskalne, ale tak naprawdę dowiezienie tych planów fiskalnych to jest już proces polityczny, którego my nie kontrolujemy.
3: It all began when they took me from my home and put me on death row. A crime for which I'm totally innocent, you know. I began to warm and chill to objects and their fields. A ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup. Those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels. A hook bone rising from my food, and all things either good or ungood, and the mercy.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Radio Praga, wybija rytm.
2: Pozdrawiam serdecznie Radio Praga, mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
3: Radio Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
4: Przeprowadziliśmy badanie wśród polskich przedsiębiorców, tak małych, średnich, jak i dużych, żeby właśnie ocenić, jak wygląda ich świadomość związana z cyberprzestępczością i z potrzebą ochrony przed cyberatakami. To, co nas jednak trochę zaskoczyło, to, że ta świadomość nie jest tak wysoka, jakbyśmy o tym marzyli. Jeżeli pomyślimy sobie, że w Polsce w zeszłym roku odnotowano przez CERT Polski 260 tysięcy ataków cyberprzestępców, to świadomość polskiego sektora wymaga jeszcze rozwoju. Natomiast małe firmy mają dużo mniejszą obawę. Tak naprawdę bardzo, bardzo boi się tylko 5% małych firm, że taki cyberatak może im się przytrafić. To się nieco zmienia w zależności od tego, czy dana firma była zaatakowana, czy nie. I w sytuacji, kiedy nawet właśnie mała firma została zaatakowana, to już 25% stwierdza, że jest to duże ryzyko również na przyszłość. W Polsce 1/4 małych firm, 44% średnich firm i ponad 50% dużych firm już doświadczyło takiego cyberataku. Małe firmy bardzo często myślą, że atak cyberprzestępców ich nie dotyczy, ponieważ są zbyt mali, że bardziej się opłaca zaatakować dużą firmę. To nie jest do końca prawda, ponieważ cyberprzestępcy mają bardzo prostą i ekonomiczną zasadę. Atakują tam, gdzie jest najtaniej. I oczywiście, gdzie jest taki najlepszy udział, stosunek korzyści z ataku do kosztu ataku. Widzimy, że w ogóle szkolenia pracownicze związane z cyberatakami są zbyt rzadkie. Tylko 64% firm dużych przeprowadza takie szkolenia regularnie corocznie. A w przypadku małych firm to ponad 54% takich firm nie przeprowadziło takiego szkolenia nigdy. Więc tutaj jest ogromna luka edukacyjna, a w naszej ocenie edukacja pracowników mogłaby w dużej mierze bardzo, bardzo pomóc.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: W przypadku hulajnóg elektrycznych na pierwsze miejsce wysuwa się niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Aż 50%, niespełna 50% wypadków właśnie jest przyczyną niedostosowania prędkości. Drugi taki grzech główny użytkowników hulajnóg to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Kiedy mówimy o rowerzystach, to również oczywiście niedostosowanie prędkości, ale tutaj częściej dochodzi nieustąpienie pierwszeństwa. No przy motocyklistach jednak prędkość. Tutaj jednak nawiązałbym do kampanii z jesieni Mistrzu zwolni, a dodatkowo dołożyłbym dzisiaj to hasło tej dzisiejszej kampanii Mistrzu pomyśl. Pomyśl to znaczy jedź z rozwagą, ale też i zwolni, bo ta prędkość jednak zabija.
2: Wszyscy obserwujemy, że wraz z zwiększającą się popularnością jednośladów, no niestety zwiększa się też liczba wypadków. Na szczęście, jeżeli chodzi o rowery, nie jest to tak dostrzegalne, natomiast no, hulajnogi stały się w pewnym sensie plagą polskich miast i stały się też przyczyną wielu wypadków, szczególnie wśród bardzo młodych ludzi. Tych wypadków jest 2-3 razy więcej w tym roku niż to było w roku poprzednim. 3/4 rowerzystów nie używa kasków z wielu przyczyn, również tak banalnych jak lęk o fryzurę. I aż 45% osób korzystających z hulajnóg nie używa kasków.
3: Musimy zacząć myśleć o prewencji. Nie leczeniu, ale prewencji. Ten gram prewencji jest wart dużo więcej niż kilogram leczenia. Dlatego, bo jeżeli ja będę miał leczyć dziecko z ciężkim urazem głowy, ja wiem o tym, że jego wyniki leczenia są dużo gorsze, statystycznie. Natomiast jeżeli to dziecko założy kask na głowę, to ten uraz statystycznie będzie mniejszy i wtedy wyniki tego leczenia są dużo lepsze.
1: 3 czerwca wchodzi nowy przepis regulacji ustawy o prawo o ruchu drogowym, który będzie nakładał obowiązek używania kasków ochronnych w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia. Ten obowiązek niewątpliwie spoczywa w głównej mierze na opiekunach i rodzicach, ponieważ to oni będą ponosić odpowiedzialność, jeśli te osoby nie będą używały kasków ochronnych. Ale my jako Polska Policja rekomendujemy, aby te kaski używać w każdym przedziale wiekowym.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Michał Jakub Stępień, Fundacja Zaczytanie.org.
2: Jak działa bajkoterapia i czy po prostu czytanie książek to już bajkoterapia?
1: Bajkoterapia to przede wszystkim trójstopniowy proces. Samo czytanie jest początkiem, to jest wspólne przeżywanie historii bohatera i dlatego to jest tak skuteczne narzędzie, dlatego że zarówno na poziomie intelektualnym łączy, jak też emocjonalnym poruszane treści. Drugim krokiem w bajkoterapii jest rozmowa, czyli reflektowanie na tym, co się wydarzyło i rozmawiamy podczas tych spotkań z dziećmi o tym, co pozornie przeżył bohater, ale tak naprawdę czy my jako dorośli, czy dzieci opowiadamy o swoich doświadczeniach, o swoich emocjach i swoim zrozumieniu historii. A trzecim elementem bajkoterapii jest wspólna zabawa. To jest albo ilustrowanie, albo zabawy, już tak jak w przypadku naszej ostatniej bajki, doświadczenia z fizyki i chemii.
2: Dla kogo jest bajkoterapia?
1: Bajkoterapia jest naprawdę dla wszystkich, dlatego że to jest jedno z najbardziej skutecznych narzędzi edukacyjnych. Dlaczego? Bo porusza jednocześnie na poziomie metafory właśnie nasze doświadczenia emocjonalne i dzięki reflektowaniu i rozmowie o tym, co przeczytamy, powoduje, że możemy lepiej zrozumieć to, co się wydarza w historii, czyli de facto w naszym życiu. Powinniśmy stosować ją zarówno już od najmłodszych lat, jak bardzo namawiam do tego, żeby również osoby dorosłe, oglądając choćby seriale, ale przede wszystkim czytając książki, rozmawiały o tym, co czują w związku z bohaterami, z treściami, których dotykają na poziomie metafory.
2: Jakie efekty można osiągnąć dzięki stosowaniu bajkoterapii?
1: Stosując bajkoterapię regularnie, możemy zaznać bardzo szybkiego psychoedukacyjnego rozwoju. Możemy lepiej rozumieć nasze emocje i emocje najbliższych. Możemy bardziej zrozumieć nasze potrzeby, nauczyć się komunikacji i współpracy. Współpracy z najmłodszymi i też z dorosłymi. Równolegle, biorąc pod uwagę wybór odpowiednich historii, takich jakby choćby Sioła Rozumu, bajkę, którą stworzyliśmy właśnie z naszym partnerem Henkel, uczy nie tylko inteligencji emocjonalnej, tak jak każda bajka, ale w tym przypadku również uczymy krytycznego myślenia. Tych dwóch przeciwstawnych kompetencji, które właśnie w połączeniu tworzą naszą świadomość.
2: Czy bajkoterapia jest już powszechnie stosowana?
1: Czy bajkoterapia jest powszechnie stosowana? Ja mogę odpowiedzieć na to pytanie z nadzieją, że tak. Natomiast z doświadczenia i współpracy z wieloma instytucjami wiem, że używane to narzędzie jest bardziej na poziomie intuicyjnym. Wiele rodziców czy nauczycieli czyta książki i o nich rozmawia, ale nie domyka tego procesu, na przykład poprzez wspólną zabawę odpowiednio osadzoną na narracji bajki. Albo inni rodzice czytają bajkę i później się bawią, ale nie omawiając konkretnych punktów związanych z tym światem emocjonalnym i z kompetencjami miękkimi. W związku z tym ja mam przekonanie, że to jest jedno z najbardziej skutecznych narzędzi edukacyjnych. Popularyzacja bajkoterapii i biblioterapii wśród osób dorosłych jest misją Fundacji Zaczytanie.org. Jest to jedno z najbardziej samodzielnych narzędzi, których tak naprawdę uważnie słuchając odpowiedzi dzieci i odpowiadając na te same pytania przez komunikat ja, czyli dzieląc się swoim światem, możemy rozwijać nie tylko tych najmłodszych, ale też siebie.
2: I już ostatnia rzecz. Jaki jest cel dzisiejszej akcji?
1: Dzisiejsza akcja ma przede wszystkim dać zarówno szkołom, jak i rodzicom bezpłatny dostęp do audiobooka, do książki stworzonej właśnie z partnerem naszym Henkel, Siła Rozumu. Bajka, która jest do pobrania na stronie www.siłarozumu.zaczytanie.org. To, co jest bardzo istotne, są tam zarówno scenariusze do prowadzenia zajęć dla rodziców do pracy indywidualnej, jak również do pracy grupowej, czyli skierowanych do edukatorów, nauczycieli, facylitatorów procesów choćby wolontariackich. Także bardzo zależy nam na tym, żeby dotrzeć do jak największego grona. Jest to bajka napisana przez Bogusia Janiszewskiego, bardzo pożądanego i znanego pisarza. Także nie jest to taki sztywny skrypt pisany przez psychologów. I to, na czym nam dodatkowo zależy w Fundacji Zaczytanie.org i firmie Henkel, to jeżeli uda nam się dotrzeć do 10 tysięcy pobrań, wówczas razem z firmą Henkel otworzymy nową bibliotekę w szpitalu koło Raciborza. Bardzo zachęcam naszych oglądaczy, słuchaczy do tego, żeby nie tylko wejść na światrozumu.zaczytanie.org, ale również jeżeli ta bajka się Państwu spodoba, to rozpowszechnić ten link, bo to są naprawdę świetne narzędzia, sprawdzone przez psychologów, przez edukatorów. Nic, tylko wchodzić, pobierać i wspólnie spędzać dobrze czas.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: W tej chwili w Polsce dyskusja na temat możliwości zastosowania zielonego amoniaku dopiero raczkuje. To jest wiedza, bym powiedział, ekspercka i dosyć wąska, natomiast to musi się zmienić. Uważam, że to jest wielka szansa i dla polskiej elektroenergetyki, i dla przemysłu chemicznego w szczególności.
2: Zielony amoniak przede wszystkim dzisiaj na świecie zaczyna być stosowany jako paliwo do współspalania w blokach węglowych. I to rzeczywiście się dzieje w Japonii bardzo intensywnie w tej chwili, ale też inne kraje Azji, szczególnie Tajwan, ale również Chiny, ale także Indie również rozważają wprowadzenie tego typu metody obniżania emisyjności energetyki węglowej. Emisyjność tych bloków może spaść poniżej limitu 550 kg na megawattogodzinę, co oznacza emisje niższe niż bloki gazowe, co też oznaczałoby, że spełniałyby unijne normy i to mogłoby przedłużyć życie naszym blokom węglowym. W Japonii firma JERA, to jest największa firma energetyczna japońska, realizuje taki projekt w bloku w miejscowości Hekinan. To jest blok klasy 1000 MW, mniej więcej taki jak w Jaworznie czy w Kozienicach. I w tej chwili już osiągnięto całkowicie stabilne 20% współspalania, a za rok do półtora będzie to 40-45%.
3: Problemem jest długość kontraktów. Na rynku wodoru szarego, na rynku amoniaku szarego, producenci amoniaku są skłonni kupować gaz w krótkim terminie, na kontraktach krótkoterminowych. Tymczasem projekty wytwarzania zielonego amoniaku wymagają długiej perspektywy kontraktowej, zakontraktowania dużych wolumenów na 10-15 lat do przodu. I rozerwanie tego węzła krótkoterminowych potrzeb przemysłu w Polsce z długoterminowymi potrzebami wytwórców za granicą jest system wsparcia, który może działać w oparciu o mechanizm aukcji dwustronnej, takim jaki jest wykorzystywany w tej chwili w Niemczech, gdzie publiczny pośrednik zawiera kontrakt długoterminowy z wytwórcą wodoru, z dostawą do portów w kraju docelowym, a odbiorca zabiera kontrakt krótkoterminowy i ponawia go w całym okresie trwania mechanizmu wsparcia. To pozwala na wyrównanie tych potrzeb długoterminowego zakupu od strony podażowej i krótkoterminowych potrzeb zakupowych ze strony popytowej, oczywiście wyrównując początkowo różnice w cenie. Przy spodziewanym trendzie wzrostu kosztów uprawnień do emisji w Europie i spadku puli darmowych uprawnień do emisji dla przemysłu do zera w roku 34. Spodziewamy się, że koszt zielonego surowca może być nawet bardziej konkurencyjny. Innymi słowy, budżet państwa może na takim mechanizmie skorzystać.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Piotr Okurowski, prezes zarządu Kaucja.pl. Pierwsze 4 miesiące funkcjonowania systemu kaucyjnego charakteryzują się dużą ilością opakowań kaucyjnych, które już pojawiły się na rynku. W związku z tym konsumenci już rozpoczęli proces zbiórki. Widzimy bardzo fajne, bardzo pozytywne zachowania konsumentów, którzy w dużej ilości te opakowania przynoszą do już istniejących punktów zbiórki. Aktywnie zaangażowali się w zbiórkę i to dotyczy każdej frakcji, zarówno puszek, jak i butelek PET. Tutaj nie ma różnicy. Te opakowania są zwracane, przynoszone. Troszeczkę też wbrew, czy pomimo tej kampanii, którą gdzieś słyszymy w mediach, docierają do nas sygnały niezadowolenia, mówiąc o tym, że system jest trudny, nieefektywny, że wymusza na nas nowe zadania. Tak, wymusza na nas pewnego rodzaju nowe, codzienne przyzwyczajenia, codzienne nawyki, polegające na oddaniu tego opakowania po napoju do punktu zbiórki, a nie umieszczeniu go w tak zwanym żółtym worku komunalnym. Ale jeżeli połączymy to ze zrozumieniem, dlaczego to robimy, jaki jest powód takiego działania, myślę, że będzie nam łatwiej. Także my, operatorzy, rozpoczęliśmy w tych 4 miesiącach już obsługę regularną jednostek handlu, odbiory tych opakowań w workach zgromadzone w sklepach, przetwarzanie, sortowanie i już rozpoczęliśmy dostawy tych opakowań do recyklerów. Recyklerów tworzywa PET celem wyprodukowania nowego opakowania, czy regranulatu najpierw, a później nowego opakowania. Także bardzo dynamiczne 4 miesiące, bardzo aktywne. Wzrosty wolumenów to było po 50% z miesiąca na miesiąc. Mamy w tej chwili około 8 tysięcy punktów wyposażonych w urządzenia automatyczne, w kaucjomaty. Ta ilość kaucjomatów w kolejnych miesiącach się pewnie podwoi. Także kolejne wyzwania, kolejne etapy systemu przed nami.
2: I jakie są konieczne do poprawy elementy z punktu widzenia konsumenta?
1: Koniecznych elementów do poprawy z punktu widzenia konsumenta jest kilka. Oczywiście wraz ze wzrostem ilości dostępnych opakowań kaucyjnych ta sieć, gęstość punktów zbiórki powinna i będzie. I to wiemy, że będzie się zwiększać. Tak? Powiedziałem, że mamy 8 tysięcy recyklomatów na rynku. Kolejne 8 tysięcy jest zamówionych. Także szacujemy, że do końca roku na rynku pojawi się około 15 pewnie tysięcy punktów zbiórki już wyposażonych w recyklomaty. Drugie tyle pewnie punktów zbiórki manualnej, czyli ta sieć, ta gęstość się zdecydowanie poprawi. Tak? Poprawi się też pewnie świadomość nasza, bo nieustannie komunikujemy, mówimy, opowiadamy, jakie są cele funkcjonowania systemu kaucyjnego, dlaczego to robimy. Także też będziemy pracować, będziemy budować tą świadomość nas wszystkich, konsumentów napojów i aktywnie zachęcać do uczestnictwa w systemie, aby osiągnąć jak najlepsze, najwyższe poziomy zbiórki. Oczywiście potrzebne są też działania związane z logistyką, z transportem, z sortowaniem opakowań, z zagospodarowaniem. Tutaj czekamy na oczekujemy zaangażowania Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które przygotowuje opinie, rekomendacje, interpretacje ustawy, tak umożliwiające na jeszcze większą skalę wykorzystywanie logistyki zwrotnej sieci handlowych, umożliwiające wykorzystywanie instalacji liczenia, sortowania w formule nieprofesjonalnego zbierającego i przetwarzającego odpady.
2: Jak to wygląda z perspektywy operatora? I mówił Pan ostatnio o potrzebie zajęcia się dalszym etapem zagospodarowania odpadu i logistyce z tym związanej. Tak. To jakbyśmy wyjaśnili, o co tutaj chodzi?
1: Dalsze życie odpadu wynika z celu systemu kaucyjnego. W systemie kaucyjnym chcemy zebrać opakowania. Tutaj odniosę się głównie do opakowań z tworzyw PET. Te opakowania chcemy zebrać, aby je przetworzyć na granulat, a z granulatu wyprodukować nową butelkę na napój. I teraz dlaczego jest to wyzwanie? Jeżeli dzisiaj systemy zbiórki gminnej, systemy komunalne zapewniają nam zbiórkę do 40% opakowań wprowadzonych na rynek, a w systemie kaucyjnym chcemy zebrać co najmniej 77-90% takich opakowań, to znaczy, że powinniśmy bardzo mocno już teraz pracować w perspektywie kilku najbliższych lat nad rozwojem instalacji recyklingowych, nad zwiększeniem mocy przerobowych instalacji recyklingowych, tak aby tą zwiększoną ilość surowca, która pojawi się na rynku, zwiększoną ilość materiału, który będziemy przetwarzać, móc zagospodarować w Polsce. No bo to jest naszym najwyższym celem, żeby dobrej jakości granulat do wyprodukowania nowych butelek wyprodukować w polskich instalacjach recyklingowych. Także to jest bardzo istotny element, o którym nie możemy zapomnieć. Już powinniśmy dzisiaj mówić, mając w świadomości i w zasadzie prawie że w pewności, że ta zbiórka do tych poziomów, widząc dzisiejsze zachowania, zachowania konsumenckie, że ta zbiórka do tego poziomu bardzo szybko dojdzie. Konsumenci obserwują pojedyncze zjawiska, ja mówię pojedyncze, ale konsumenci obserwują zjawiska utrudniające im codzienne wejście w system kaucyjny. Mówimy tutaj o niedziałających czy zapchanych recyklomatach. Mówimy tutaj o tych sklepach, które się ciągle jeszcze wyposażają w recyklomaty, czyli też może być zjawisko, że idę dzisiaj do sklepu, recyklomatu nie ma, jutro już będzie zainstalowany. Obsługa sklepu też musi się nauczyć, zrozumieć, jak często należy wymienić worek, jak należy konserwować to urządzenie, aby ono się psuło, nie psuło w ogóle, albo psuło co najmniej rzadziej. Także tutaj wszyscy przechodzimy taki proces wdrożenia tego systemu kaucyjnego. Niestety kosztem pewnie obserwowanych i to zdarzających się awarii krótkoterminowego niedziałania, nawet kilkugodzinnego być może niedziałania, tak? Kiedy operator czy jednostka handlu nie do końca szybko ten worek wymieni w danej maszynie. Zbiórka manualna też, oczywiście może się zdarzyć awaria IT, niedziałający skaner czy brak innego rozwiązania technicznego, które utrudni konsumentowi oddanie. Ja sam też spotkałem się z różnego rodzaju trudnościami, które rzeczywiście przy odrobinie czasu i dania sobie przestrzeni na poprawę mechanizmu funkcjonowania i procedur zdecydowanie doprowadzą nas do tego, że ten system kaucyjny będzie prosty, intuicyjny i bardzo powszechny.

Radio Praga. Radio Praga.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Anna Zacharawidła, badaczka zachowań konsumenckich w portalu nieruchomościonline.pl.
2: Czy Polacy są przywiązani do regionów, w których mieszkają? Co ich najmocniej wiąże z tymi miejscami?
1: Polacy są bardzo przywiązani do swoich miejsc zamieszkania, do swoich regionów, do swoich nieruchomości. Średnio 7 na 10 Polaków w całej Polsce takie przywiązanie deklaruje. Natomiast nie do wszystkiego tak samo. Jesteśmy przywiązani przede wszystkim do naszych bliskich, do rodziny, do znajomych. I to jest coś, co absolutnie deklasuje całą resztę. I tutaj są regiony, które są bardziej przywiązane, są regiony, które są mniej przywiązane. I tutaj zdecydowanie liderem jest i bardzo charakterystycznym regionem jest Podlasie, w którym jest najwyższy wskaźnik osób, które nie wyobrażają sobie mieszkać gdzie indziej, które są właśnie bardzo silnie przywiązane do miejsca, mimo tego, że jest to region, który ileś ograniczeń jednak posiada. I mogłoby się wydawać, że te wskaźniki powinny być mniejsze, ale nie, rzeczywiście. Natomiast to, do czego przywiązani jesteśmy najmniej, to do obecnej pracy. I teraz pytanie, czy to jest tak, że praca nie zasługuje na to, żeby się do niej przywiązywać? Czy my po prostu już nie chcemy się tak do pracy przywiązywać? Ta mobilność wzrosła. Ona oczywiście też nie jest jednolita w całej Polsce. Są regiony, gdzie jest ta skłonność do ruchów zawodowych i w ogóle mieszkaniowych wyższa i takie, w których jest niższa. Natomiast ta praca, i to jest jedno z dużych zaskoczeń, muszę powiedzieć, że to przywiązanie do obecnej pracy mamy na tak w sumie niewysokim poziomie, nawet w regionach, które są, no powiedziałabym, trudniejsze, jeżeli chodzi o rynek pracy.
2: Jakie względy ekonomiczne decydują najczęściej o pozostaniu w danym regionie bądź przeprowadzce, jak często wpływają one na te decyzje?
1: Na nasze decyzje o tym, gdzie mieszkamy, wpływa cały szereg czynników, bo tu mamy, począwszy od rynku pracy, poprzez właśnie bliskość rodziny, znajomych, ocena w ogóle ogólnych warunków do życia, które panują w danym regionie, w danym miejscu, bo tym się bardzo różnimy. Natomiast powiedziałabym, że gdyby pytanie brzmiało o co powoduje decyzję i ten ruch o zmianie miejsca, to są to zdecydowanie najczęściej aspekty ekonomiczne i ograniczone możliwości zatrudnienia w najbliższej okolicy, które zmuszają nas do tego, że musimy planować poszukiwanie zatrudnienia w innym miejscu. I są takie regiony, jak na przykład województwo świętokrzyskie, w którym prawie połowa badanych mieszkańców planuje szukać możliwości zatrudnienia poza miejscem zamieszkania. I tutaj musimy rzeczywiście mieć taką bardzo silną motywację ekonomiczną do tego, żeby ta myśl o przeprowadzce się pojawiła.
2: Pierwszy raport dotyczy województwa mazowieckiego. Jakie są cechy charakterystyczne dla tego regionu?
1: Województwo mazowieckie charakteryzuje się przede wszystkim dużym zróżnicowaniem pomiędzy miastem wojewódzkim, między stolicą Warszawą, a resztą województwa. Jedna z większych różnic, no to jest znów oferta rynku pracy, możliwości zatrudnienia. I o ile warszawiacy są niemal w połowie bardzo zadowoleni z tego, co oferuje rynek pracy warszawski, tak mieszkańcy spoza Warszawy znacząco mniej. Tylko 22% osób mieszkających poza stolicą, ale w województwie mazowieckim jest usatysfakcjonowana tym, jak wygląda oferta rynku pracy i możliwości zatrudnienia dla nich. To jest potężna różnica, która dyktuje nam też poziom zadowolenia, ogólną ocenę warunków życia zarówno w Warszawie, jak i w okolicznych terenach. Natomiast myślę sobie, że to jest jeden z takich najbardziej zróżnicowanych regionów, bo Lubelszczyzna też jest mocno zróżnicowana, jeżeli chodzi o miasto wojewódzkie, a resztę. No ale nadal 4 na 10 mieszkańców województwa planuje, bo musi raczej częściej niż bo chce szukać zatrudnienia w innym miejscu niż mieszka.
3: Hanna Milewska-Wilki, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, specjalistka do spraw mieszkalnictwa.
2: Jak Polacy podchodzą do przeprowadzek i jak zmieniłby się rynek nieruchomości, gdyby zaczęli realizować swoje plany w tym zakresie?
3: Rzeczywiście Polacy mają chęć zamieszkania w innym rejonie kraju bądź w innym miejscu niż do tej pory mieszkali, chociażby to była nawet ta sama gmina, ale może nowy jakiś nowy budynek. Natomiast realizacja tych planów nie zachodzi na dużą skalę. Nie przeprowadzamy się, a właściwie nie wystawiamy na rynek naszych nieruchomości tak często, jak deklarujemy przeprowadzki. To rzeczywiście jest ciekawe, bo nasz rynek nieruchomości po prostu jest dużo mniejszy niż sugerowałyby badania dotyczące tego, jak często się przeprowadzamy. Także moim zdaniem jest bardzo duży potencjał, żeby zwiększyć w ogóle rynek nieruchomości, jeżeli byśmy nabrali jednak trochę więcej odwagi i zaczęli nawet wystawiać na sprzedaż mieszkania bądź domy w mniejszych miastach, w mniejszych miejscowościach, bo może się okazać, że ktoś nawet mieszkający po sąsiedzku będzie zainteresowany ich kupnem i tutaj jest, myślę, duży potencjał, żeby przepływ informacji troszeczkę usprawnić i dzięki temu również więcej osób będzie mogło sobie pozwolić na kupno, jeżeli uda im się sprzedać.
2: Jak duże jest zróżnicowanie sytuacji mieszkaniowej w poszczególnych regionach Polski pod kątem cen i zasobów?
3: Zróżnicowanie takich cen regionalnie jest duże, ale co ciekawe, rzeczywiście te duże miasta się wyróżniają wysoką ceną, natomiast dookoła miast zaczynają się rejony, które są stosunkowo dostępne cenowo. Dlatego o ile rzeczywiście w skali województw można powiedzieć, że są różnice wewnątrz, to pomiędzy województwami wyróżniają się największe metropolie, centra, jeżeli chodzi o cenę nieruchomości, szczególnie ceny mieszkań o wysokim standardzie, natomiast poza nimi stosunkowo ceny domów bądź działek pod zabudowę nie są już tak bardzo zróżnicowane. To, na co zwracamy uwagę i nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w cenie, to jest otoczenie, czyli zieleń, która zaczyna być bardzo cenna, takie tereny rekreacyjne i dostęp do jakiejś formy komunikacji publicznej, nie do samej drogi, ale na przykład do pociągu, który regularnie kursuje.
2: W jakiej mierze te czynniki wpływają na decyzję o ewentualnej wyprowadzce z danego regionu?
3: Ceny nieruchomości i czynsze najmu są takimi parametrami, na które bardzo zwracamy, bo musimy na nie zwracać uwagę, jeżeli chcemy się gdzieś przenieść, czy poszukujemy pracy w innej miejscowości i musimy porównać wtedy, ile będziemy zarabiać i ile będzie nas kosztowało zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, czy to będzie kupno na kredyt, czy to będzie najem. Także ceny są tym, na co bardzo zwracamy uwagę, ale coraz częściej decydująca jest właśnie ta dostępność komunikacyjna, czyli jak szybko dojedziemy, jak łatwo będzie nam się dostać z jednego miejsca, gdzie będziemy mieszkać, do miejsca, gdzie będziemy pracować, studiować bądź robić cokolwiek innego, co planujemy. Także rzeczywiście dostępność komunikacyjna jest coraz większa. Mamy coraz więcej dróg, po których szybciej jeździmy, co nie zawsze jest dobre, ale dzięki temu po prostu jest nam też dużo łatwiej znaleźć dostępne cenowo mieszkanie lub dom, żeby dostać się także do miejsca, gdzie chcemy pracować. Także cena jest tym pierwszym parametrem, który jest najważniejszy. Drugim, o którym już wspominałam, to jest właśnie dostęp do zieleni, do terenów rekreacyjnych, czyli spędzanie wolnego czasu. I trzecim, który zaczyna być coraz bardziej istotny, to są usługi publiczne, a w szczególności dostęp do lekarzy specjalistów i usług związanych w ogóle ze zdrowiem.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Coraz więcej kobiet zdaje dyplomy inżyniera, doktora inżynierii techniczne. W moim gronie spotykam się codziennie z kobietami, zarówno w branży zbrojeniowej, tej tutaj związanej z systemami przeciwlotniczymi, systemami radarowymi. Są to kobiety inżynierki, są to kobiety, które zajmują się implementacją systemów. Są to kobiety, które pracują w IT, zajmują się testami. Wcześniej moja praca polegała na zarządzaniu programami, projektami budowy okrętów dla marynarki wojennej, gdzie również spotykałam kobiety zarówno na poziomie automatyków, na poziomie menadżerek, na poziomie takim technologicznym w branży. Coraz więcej kobiet kończy kierunki związane z techniką, z technologią, więc mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej, a już dzisiaj widzimy sukces, że jest nas dużo. Kobiety nie wybierają łatwej ścieżki. Kobiety, jeżeli oczywiście mamy pełne wsparcie, nie tylko kobiet, ale również mężczyzn, jesteśmy w stanie pokonywać bardzo duże przestrzenie, jesteśmy w stanie kończyć świetne doktoraty, jesteśmy naukowcami, zarządzamy dużymi projektami zbrojeniowymi. Ja przez swoją ścieżkę kariery odczułam to. Bez wsparcia zarówno kobiet, jak i mężczyzn dzisiaj pewnie nie podjęłabym się wielu wyzwań, ale fakt, że tutaj też koleżanki na panelach mówiły, że miały mentora, mentorkę, który powiedział: po co ty chcesz iść tam, gdzie jest łatwo? Wybierz tą ścieżkę, której jeszcze nie znasz, której jeszcze nie potrafisz. Zgłęb to i zacznij rozwijać siebie i swoje zdolności. Więc myślę, że wybieramy to dlatego, że te zawody są dla nas dostępne i są dla nas pewnym wyzwaniem i my potrafimy udowodnić światu, że możemy robić dużo i jeszcze więcej. Nowoczesne technologie, takie z jakimi tutaj współpracuję na co dzień, czyli systemy radarowe, systemy ochrony antydronowej, w prosty sposób budują odporność cywilną, a to choćby dlatego, że wspieramy bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, która jest w naszym kraju. Wszystkie te dyrektywy, które dzisiaj, z którymi się spotykamy, czyli zarówno CER, jak i NIS-2, czyli bezpieczeństwo cybernetyczne, systemy obrony właśnie przeciwlotniczej, tego krótkiego zasięgu, takie jak program SAN, w którym jesteśmy uczestnikiem, jak najbardziej buduje naszą obronność, naszej Polski, obrony cywilnej. Warto też wspomnieć o tym, że dzisiaj słowo dron odmienia się przez wszystkie przypadki, więc warto wiedzieć, jak się chronić, warto budować tą odporność, warto inwestować w nowoczesne technologie, te, które będą chroniły nie tylko w tej chwili infrastrukturę krytyczną, ale przede wszystkim cywilną.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Anna Dzierska, Instytut Matki i Dziecka, Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży.
2: Czy poziom aktywności fizycznej u dzieci spada i jakie to ma konsekwencje?
1: Tak, od lat obserwujemy, że poziom aktywności fizycznej u dzieci spada i to tej aktywności, którą nazywamy umiarkowaną do intensywnej, czyli takiej aktywności, którą każdy może sobie codziennie wykonać bez większego wysiłku, typu spacery, droga aktywna do szkoły, zabawa na powietrzu. I takiej aktywności fizycznej intensywnej, czyli takiej, która powinna znacznie podnosić nasze tętno i powinna trwać co najmniej 3 godziny w tygodniu. O tej pierwszej aktywności umiarkowanej mówimy, że ona jest wystarczająca, kiedy mamy 60 minut tej aktywności średnio każdego dnia w tygodniu. Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to my obserwujemy, że tej aktywności jest zdecydowanie mniej. Tylko około 17% nastolatków, mniej dziewcząt, więcej chłopców, prezentuje odpowiedni poziom tej aktywności umiarkowanej do intensywnej. A jeśli myślimy o dzieciach, to niestety jest to mniej niż połowa. My zrobiliśmy w Instytucie Matki i Dziecka takie badanie, w którym użyliśmy narzędzi pomiarowych do aktywności fizycznej, akcelerometrów. Wydawało nam się, że te dzieci z takiej naturalnej potrzeby są bardziej aktywne, a okazało się, że tylko 45% dzieci spełnia te kryteria, czyli bardzo mało. Były to 8-latki. Jeśli chodzi o dane globalne, takie dane europejskie w zasadzie, to wiemy, że te liczby są podobne, czyli około 20% nastolatków spełnia rekomendacje dotyczące aktywności fizycznej umiarkowanej do intensywnej. Jeśli chodzi o zabawę na świeżym powietrzu, czyli coś, co dotyczy trochę młodszych dzieci, ponieważ no, o zabawie możemy mówić w takim okresie rozwojowym wczesnego dzieciństwa, średniego czy późniego dzieciństwa, potem w okresie adolescencji to się troszeczkę zmienia i przyjmuje inną formę aktywności, to widzimy, że od 47 do 53% dzieci takiej zabawy aktywnej podejmuje co najmniej 2 godziny w ciągu dnia, czyli na rekomendowanym poziomie.
2: O konsekwencjach możemy coś powiedzieć?
1: Jeśli mówimy o konsekwencjach, to na pewno należy wyjść od tego, co będzie przyczyną tych konsekwencji, czyli zmniejszenia czasu spędzanego na aktywnej zabawie na świeżym powietrzu. To zmniejszenie czasu jest bardzo zauważalne, a towarzyszy temu zwiększenie czasu poświęcanego przez dzieci na zachowania sedentarne, w tym najbardziej na te związane z używaniem ekranu. Konsekwencje widzimy we wszystkich wymiarach zdrowia, czyli i dla zdrowia fizycznego, i dla zdrowia społecznego i psychicznego, ponieważ taka spontaniczna zabawa na świeżym powietrzu to też okazja do spontanicznego ruchu, do takiego, nad którym się nie musimy zastanawiać, a on samoistnie się pojawia. To taki ruch, który zmniejsza ryzyko występowania nadwagi i otyłości, a to wśród dzieci, zwłaszcza w okresie wczesnoszkolnym, jest bardzo dużym problemem. Około 40% dzieci cierpi na nadwagę lub otyłość w tym okresie. To też okazja do budowania relacji społecznych, czyli do rozwoju społecznego, ponieważ musimy podejmować decyzje podczas zabawy, musimy budować relacje społeczne, znajdować się w różnych rolach i radzić sobie z tym. To też okazja do rozwoju, do pozytywnego rozwoju zdrowia psychicznego przez radzenie sobie właśnie z emocjami, radzenie sobie ze stresem, większą odporność psychiczną.
2: Dlaczego ważna jest spontaniczna zabawa na świeżym powietrzu?
1: Dobrze, zabawa na świeżym powietrzu bardzo korzystnie wpływa na rozwój i jest niezbędnym elementem tego rozwoju, zwłaszcza w okresie wczesnego dzieciństwa. To jest zabawa spontaniczna, która wspiera rozwój społeczny, wspiera rozwój psychiczny, zmniejsza ryzyko występowania chorób niezakaźnych w późniejszym okresie życia. Spontaniczna zabawa na świeżym powietrzu wpływa na rozwój motoryczny, poprawia koordynację ruchową, sprawność fizyczną, którą, jak wiemy, polskie dzieci, nie tylko polskie, mają coraz gorszą. Obserwujemy to w wynikach badań różnych instytucji zajmujących się aktywnością fizyczną. Poprawia też koncentrację i wpływa na lepszą jakość snu, co jest niezwykle ważne właśnie w okresie dorastania, kiedy ten sen jest takim naturalnym lekarstwem dla pozytywnego i prawidłowego rozwoju.
2: Czy problem ten dotyczy całej populacji, czy w pewnych grupach ten problem jest większy?
1: Problem niższej aktywności fizycznej dzieci i rzadkiego wychodzenia przez dzieci na dwór w celu takiej aktywnej zabawy zdecydowanie jest problemem bardzo powszechnym w każdej grupie wieku i u obu płci, ale na pewno należy zwrócić uwagę na nierówności wynikające na przykład ze statusu społeczno-ekonomicznego okolicy zamieszkania. I to jest coś, co powoduje, że dzieci rzadziej wychodzą na dwór. To jest okolica, w której mamy więcej problemów społecznych. To jest okolica, w której infrastruktura jest niewystarczająca, aby taką aktywność fizyczną bezpiecznie w swoim sąsiedztwie wykonywać. To jest okolica, w której nie ma dostępu do dobrej jakości zajęć pozalekcyjnych albo koszt tych zajęć jest tak wysoki, że rodziców zwyczajnie nie stać na to, żeby dziecko brało w nich udział. Czyli należy podkreślić, że aktywna zabawa na świeżym powietrzu jest mocno związana z okolicą zamieszkania i problemami występującymi w tej okolicy.
2: Jaka jest idea projektu B-Challenge?
1: Projekt B-Challenge zakłada wielosektorowe podejście, które stosujemy po to, aby zwiększyć czas spędzany przez dzieci na aktywnej zabawie na świeżym powietrzu, koncentrując się właśnie na tych mniej zamożnych okolicach, czyli okolicach zagrożonych deprywacją w dużych miastach w krajach europejskich. Włączamy do tego procesu badawczego zarówno dzieci, jak i dorosłych, w tym dorosłych decydentów. I oni wspólnie poszukują po pierwsze czynników, które w tej danej okolicy mogą wpływać na to, że dzieci chcą wychodzić na świeże powietrze. Te ich opinie konfrontujemy ze sobą i wspólnie budujemy interwencję, która będzie najbardziej skuteczna właśnie w tej okolicy zamieszkania. Czyli dajemy głos dzieciom, ponieważ dzieci są najważniejszymi odbiorcami naszej interwencji. To ich zachowania oczekujemy, że się zmienią, czyli oczekujemy, że będą częściej wychodzili na dwór. Aktualnie jesteśmy na początkowym etapie budowania interwencji, czyli to, co do tej pory udało nam się ustalić, to czynniki, które w Warszawie, na Pradze Północ, ponieważ to jest nasza dzielnica, na której się koncentrujemy, w największym stopniu mogą wpływać na to, że dzieci nie wychodzą na dwór. I dzieci, i dorośli wyłonili różne czynniki i związane z infrastrukturą, i z bezpieczeństwem, i z obawami rodziców również przed wychodzeniem dzieci na dwór. Kolejnym etapem będzie budowanie interwencji i nie wiemy jeszcze, jaka ona będzie. Może dotyczyć infrastruktury, może dotyczyć poprawy bezpieczeństwa, może dotyczyć innych czynników, które i dorośli decydenci, i dzieci uznają za ważne. No i dla dorosłych decydentów będą one mogły być wykonalne.
3: No wszystkie raporty w Polsce, chociażby profesorów z AWF-u, pokazują, że nasza młodzież jest no, źle przygotowana fizycznie. Dzieci są otyłe, dzieci nie umieją skakać, chodzić, biegać, a nie mówiąc już o jakichś przewrotach w przód czy stań na rękach. To są podstawowe rzeczy, które powinny dzieci w wieku szkolnym po prostu się uczyć. No a dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy dzieci są dowożone, odwożone ze szkoły, mają mało ruchu na świeżym powietrzu, no, telefony komórkowe, wszystkie multimedia zabierają ten czas. No, powinniśmy to wszystko odwrócić do góry nogami. In a city, love is getting harder to find. All types come to me to buy a good time. Come boys and girls, come see what I got. They call me Dr. Love, I'm at the foot.

0: to była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Czwartki o 20 w Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan.
3: Welcome to hell.
1: Słuchacie Radia Praga.
4: Nadia Wieniarska, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Jak dużym zagrożeniem dla rynku pracy jest kryzys demograficzny i czy w tym kontekście jedynym rozwiązaniem dla rynku pracy są migranci?
5: Takie negatywne trendy demograficzne, jak na przykład starzenie się społeczeństwa, malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym, spadek liczby urodzeń, mają negatywny wpływ na rynek pracy. Z perspektywy 10 lat najbliższych na polskim rynku pracy może nam zabraknąć nawet 2 milionów pracowników. W niektórych branżach po części ten problem można rozwiązać na przykład poprzez automatyzację miejsc pracy, natomiast nie w każdej branży jest to możliwe. W strategii migracyjnej jest postawiona teza, że oprócz imigracji zarobkowej powinniśmy też sprzyjać aktywizacji zawodowej defaworyzowanych na rynku pracy grup społecznych. My jak najbardziej się z tą tezą zgadzamy. Natomiast w ostatnich latach te istniejące na rynku pracy instrumenty nie były wystarczająco skuteczne, co zmuszało pracodawców do szukania alternatywnych rozwiązań i między innymi rekrutować imigrantów zarobkowych.
4: Co powinna zawierać strategia migracyjna?
5: Strategia migracyjna powinna z jednej strony uwzględniać rzeczywiście takie kwestie związane z bezpieczeństwem, ze spójnością społeczną, natomiast z drugiej strony powinniśmy sobie powiedzieć jasno, że potrzebujemy migrantów zarobkowych i ta perspektywa gospodarcza też powinna być w strategii uwzględniona. Tego oczekuje środowisko przedsiębiorców. Oczekujemy też sprawnych procedur migracyjnych, które zaczynają się już w momencie aplikowania o dokumenty legalizujące pracy cudzoziemców w Polsce, a następnie uzyskania dokumentów pobytowych takich jak wiza lub karta pobytu w Polsce. Niestety te procesy trwają bardzo długo, co uniemożliwia uzyskanie dokumentów, uzyskanie pracowników w przewidywanym czasie.
4: Jak skutecznie pogodzić potrzeby gospodarcze z wyzwaniami związanymi z polityką migracyjną i bezpieczeństwem?
5: Przede wszystkim potrzebujemy sprawnych procedur, przejrzystych i takiej ścieżki legalizacji pobytu i pracy, która umożliwi uzyskanie szybkiego dostępu do pracowników zagranicznych rzetelnym firmom i jednocześnie powinniśmy też ograniczać istniejące na rynku nadużycia, które też dla uczciwych firm stanowią nieuczciwą konkurencję i zaniżają te standardy na lokalnym rynku pracy, więc zarówno z perspektywy bezpieczeństwa, jak i z perspektywy gospodarczej ważne jest, aby tutaj te dwie perspektywy uwzględnić.
4: Jak coraz większa obecność migrantów zmieni polski rynek pracy?
5: Obserwujemy, że w ostatnim czasie narzędzia polityki imigracyjnej, imigracja zarobkowa pozostawały najskuteczniejszym narzędziem łagodzenia skutków kryzysu demograficznego na rynku pracy. W ciągu ostatnich 10 lat, w ciągu ostatniej dekady liczba legalnie pracujących cudzoziemców wzrosła 10-krotnie. I też spodziewamy się, że to zapotrzebowanie na pracowników zagranicznych dalej będzie rosło. Uzupełniają luki kadrowe na rynku pracy, stanowią raczej, pełnią raczej komplementarną rolę na rynku pracy, co oznacza, że jednak nie konkurują z pracownikami rodzimymi, gdyż znajdują zatrudnienia w tych sektorach, w których naprawdę bardzo ciężko pozyskać pracowników na rynku lokalnym.
4: Jak istotne są kwestie integracji cudzoziemców i jaką rolę w tym procesie mogą odegrać przedsiębiorcy?
5: Warto powiedzieć, że integracja cudzoziemców to jest temat, który od lat raczej był pomijany w dyskusji. Zaczęliśmy o integracji migrantów rozmawiać tak naprawdę dopiero po 24 lutego 2022 roku, kiedy to właśnie przyjazd uchodźców z Ukrainy, głównie uchodźczyń, spowodował, że zaczęliśmy na ten temat rozmawiać. Z perspektywy integracji społecznej bardzo ważne jest, aby zaktywizować te osoby na rynku pracy. I tutaj z tej perspektywy pracodawcy pełnią kluczowe kluczową rolę, ponieważ podejmują działania, które z jednej strony sprzyjają tej integracji, umożliwiają osobom, które do Polski przyjeżdżają, uzyskanie takiej niezależności finansowej. Natomiast z drugiej strony też często widzimy, jak pracodawcy przeciwdziałają zjawisku degradacji zawodowej cudzoziemców i umożliwiają na przykład dofinansowanie kursów, które sprzyjają lepszemu wykorzystaniu posiadanych kwalifikacji i kompetencji na polskim rynku pracy.

czwartki o 20 w Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtalna.

Pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga, zespół Majestic. Hey, people, well, you know,

wśród drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku. Coś się przemienia w naszej mocy, ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa, nie bój się, ty nie idziesz sama, chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa. Ziemia jak echo minionych dni, grające w porze, a nasze cienie wśród martwych dni wieszają zorze. Dziwnie się srebrzysz, aniele mój, w tęczowym piórze. Nade mną góry, wieżyce miast, nade mną

postać, jasna postać. Taką cię znam, taką cię znam, taką cię znam, taką cię znam. Miła moja, już późno, chylą się żółte mlecze. W doliny nadpływa gór cień. Cichy odwieczesz, już późno. Z miłości się podnieść, a jeszcze ciężej od złych nowin. Gdy patrzą na nas ciemnym nowiu, chłodniej

0: Cześć, tutaj Natalia Przybysz, pozdrawiam słuchaczy Radia Praga.
1: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
2: This is Debbie Harry and you are listening to Radio Praga.
3: Radio Praga.

0: audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: W taki wieczór, ani zimny, ani letni,

Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.

0: skulony w jakiejś ciemnej jamie smaczkiem sobie spał. I spały małe wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze. Ten stary wilk, przewodnik, co życie dobrze znał. Łeb podniósł, warknął groźnie, aż pnął, szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń. Woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś gdzieś krzyknął nagle krótki rozkaz: goń! I z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy.
1: Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie, zapalczywe, w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, chłami gończych psów szarpane.
0: Ten, który rzucił na mnie się, niewiele szczęścia miał, bo wypadł prosto mi na kły i krew tysnęła z rany. Tym teraz ile w łapach sił przed siebie prostorwał. Ujrzałem małe wilczki dwa, na strzępy rozszarpane. Zginęły ślepe, ufne tak, puszyste kłębki dwa. Bezradny na tym świecie złym, nie wiedząc kto je zdławił. I zginie także stary wilk, choć życie dobrze zna, bo z trzema naraz walczy psami i z ran trzech naraz krwawi.
1: Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie, zapalczywe w gęsty.

otwartą przestrzeń, pianę spyska tocząc, lecz tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń, a myśliwemu, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy i ręka pewna niezawodna podnosi w górę broń. Rzucam się w bok na oślep, gnam, aż ziemia spod łap tryska i wtedy pada pierwszy strzał, co kark mi rozszarpuje. Wciąż pędzę, słyszę, jak on klnie, krew mi płynie z pryska. On strzela po raz drugi, lecz teraz już pudłuje. Obława, obława, na młody wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, kłami gończyków szarpane. Wyrwałem się z obławy tej, schowałem w jakiś las, lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy, długi, długi czas. Po strzale zaś na zawsze mi została krwawa blizna, lecz nie skończyła się obława i nie śpią gończe psy i giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie. Nie dajcie siebie zrzeczyć, kur, brońcie się i wy! O bracia wilcy, brońcie się, nim wszyscy

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Hej, tu Marcin Lizak z zespołu Plateau. Słuchacie Radia Praga.

0: Witajcie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Tutaj kolejne wydanie audycji Folkomat. Za sterami tradycyjnie już DJ Ginia.
1: DJ Wilczynysku i DJ Pysio, a dzisiaj mamy światowe algorytmy folkowe. Przypomnij, Giniu, o co chodzi.
0: Chodzi o to, że prezentujemy muzykę, która pojawia się czasami całkiem zupełnie przypadkiem w momencie, kiedy przeglądamy czy oglądamy różne zespoły na YouTubie. Te światowe algorytmy właśnie nam podpowiadają, co ciekawego piszczy w światowym też etnofolku.
1: Oczywiście to, co dzisiaj zaprezentujemy, to jest wybór, którego dokonaliśmy z ostatnich kilku tygodni i no nie ukrywajmy, jest to wybór subiektywny tego, co nam się najbardziej spodobało lub co dzięki temu przy okazji odkryliśmy, bo i takie przypadki były.
0: Tak, no tutaj generalnie staramy się właśnie w tych algorytmach światowych prezentować kapele, które są dla nas nowe, bo to też jest takie ciekawe odkrycie, a i mamy nadzieję, że słuchaczom się coś spodoba z tego.
1: Ale sięgamy też do kapel, które już znamy i na przykład dzięki YouTube'owi dowiedzieliśmy się, że wydali coś nowego lub ruszają w trasę lub jeszcze inne ciekawe rzeczy się z daną kapelą dzieją. Ciekawe, że tutaj kilka dni po tym, jak szukałem w internecie swojego starego artykułu dla Folk24 o niemieckim odrodzeniu folkowym, YouTube podpowiedział mi parę fajnych kapel grających niemiecki folk. Ten taki sowizdrzalsko ciekawy, o którym dzisiaj też będziemy mówić i właściwie to zaczniemy od jednej takiej kapeli. Co ty na to?
0: No tak, myślę, że to dobry pomysł, bo to takie dobre, wesołe łupnięcie, że tak się wyrażę na początek.
1: Formacja D'Artagnan. D'Artagnan jest to niemiecki zespół folk-rockowy z Norymbergi. Oczywiście chodzi o słynnego D'Artagnana. Także Niemcy sobie tutaj wzięli francuskiego muszkietera na nazwę. Ja przypuszczam, że ten konkretny algorytm pojawił się dlatego, że troszkę przeglądałem sobie dokonania formacji Feuerschwanz. Jeszcze wtedy, jak przed koncertem się szykowaliśmy. A formacja D'Artagnan wywodzi się z formacji Feuerschwanz. Obecnie to jest trio Ben Metzner, dudy, flety, mandoliny, ten Whistler, irlandzkie buzuki, gitara akustyczna, śpiew i dudy. Felix Fischer, gitara elektryczna, akustyczna, basowa i klasyczna oraz irlandzkie buzuki, śpiew oraz Tim Bernard, również tutaj gitarzysta i śpiewak. Zespół, no dokładnie tak można powiedzieć, taki sowizdrzalsko folkrockowy, ale bliższy takiemu graniu półakustycznemu niż ich rodzimy Feuerschwanz. Także tutaj te dwa zespoły się świetnie uzupełniają. Szkoda, że wspólnie nie koncertują, bo
0: no
1: myślę,
0: właśnie,
1: że to by było bardzo zacne, bo ja tak nawet starałem się zobaczyć, gdzie tego rzeczonego D'Artagnana można zobaczyć, ale wyszło mi, że no to rzeczywiście trzeba by pojechać do Niemiec, bo ich najbliższy koncert jest 15 maja w miejscowości Rastede, a 23 maja zagrają w Oranienburgu, no i później już są koncerty czerwcowe, lipcowe i tak dalej, i tak dalej. Mają aż do grudnia rozpisane. Poza Niemców wyjadą jeszcze między innymi do czeskiego, no morawskiego Krumlowa na Rock Castle Festival, ale to dopiero w sierpniu, no i będą również w Madrycie. Także, a tak poza tym, no to zdecydowanie w Niemczech. No jeszcze gdzieś tam się po drodze załapią jeszcze raz w Hiszpanii. Szczegóły oczywiście na ich stronie d'Artagnan.de i to warto sobie zobaczyć, a my posłuchamy sobie utworu, który jest de facto coverem.
0: Tak, to jest Wake Me Up, ale
1: nie Before Your Go-Go, nie.
0: Nie to, o którym myślicie.

0: A my przekraczamy Odrę, jesteśmy w Polsce, kierujemy się w stronę Łysej Góry, ale tej Łysej Góry Piaseczyńskiej, zespół Łysa Góra. Tutaj nowy singiel się pojawił na YouTubie i bardzo na czasie.
1: Tak, tutaj tak przepraszam, tak pokrętnie te kierunki, ale po prostu algorytmy nas bardzo...
0: Na ten algorytmowy azymut
1: tak,
0: YouTube'owy.
1: Bardzo pokrętnie nas czasem prowadzą przez różne kraje i kontynenty. Także Łysa Góra z Nocą Kupały, także bardzo kawałek na czasie, można powiedzieć.
0: Tak, jednocześnie...
1: Za miesiąc będzie aktualny bardzo.
0: Jednocześnie Łysa Góra też ogłosiła, że koncerty, które będą grały w najbliższym czasie, to będą tak koncerty folk metalowe i metalowe, jak i folkowe, akustyczne. Także tutaj ten utwór, którego za chwilę posłuchamy, jest z cyklu tych bardziej akustycznych. I teraz tak, Łysą Górę będzie można zobaczyć 20 czerwca w Skarżysku-Kamiennej wersji folkowej. Dzień później w Gdyni na folkowym uchu na metalowo i folk metalowo. Później 27 czerwca w Wielbarku na folkowo. No i potem już jest lipiec i to będzie na zmianę. Trochę folkowo, trochę metalowo. Będą również 25 lipca na festiwalu Słowiańskie Echo w Piaśnie. To na Kaszubach i jeszcze w paru innych miejscach. Będą również w sierpniu na Slavia festiwalu w Rybakach. Także tutaj dużo, dużo, dużo ciekawych koncertów zapowiadają. Łysa Góra Zespół.pl trzeba sobie wklikać i śledzić. A my co? My się przeniesiemy szybciutko na Noc Kupały. Mimo, że to jeszcze chwilkę.
1: No jeszcze chwilka, ale już
0: Łysa Góra wprowadza w klimat. No to już tuż.

0: A teraz przed nami szczypta nuty około eurowizyjnej i to wcale nie jest tutaj żadna tego, bo na Eurowizji trochę folkowych rzeczy się pojawiło, zagranicznych, jak i bardzo ciekawą próbę podbicia Eurowizji podjęła nasza góralka z Zakopanego, Basia Giewont, tudzież Barbara Gąsienica-Giewont, bo tak ma w oficjalnych dokumentach, która jest nie tylko piosenkarką, tekściarką, kompozytorką i aktorką, to jeszcze kryminologiem.
1: No tak, jak się okazało, tutaj właśnie kończyła studia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych. Także no, nie wiedziałam, że ma takie tutaj korzenie.
0: Powiem tak, że no, ona jest bardziej w klimatach popowych. Natomiast podoba mi się jej podejście do muzyki pop, ponieważ ona do tego wkłada dosyć sporo tego folkowego brzmienia mimo wszystko.
1: To znaczy ona raczej tutaj zaczynała od takich festiwali piosenki studenckiej i raczej ja bym ją kojarzyła z takim nurtem właśnie piosenki autorskiej, aktorskiej na początku, także...
0: Cztery albumy studyjne ma na koncie. Pierwszy to był Basia Giewont w 2020, później dwa lata później ukazał się album wspólny z Michałem Jurkiewiczem Na tęgi mróz. W 2024 wydała Taterki i w 2025 Szeptuchę.
1: No tak, tutaj Szeptucha to właściwie mogliśmy w naszych tutaj słowiańskich audycjach o tym mówić, ale chyba jakoś nie mieliśmy okazji.
0: No jeszcze wcześniej wydała single, jej pierwszy singiel to w ogóle 2013 rok, singiel Ważka, ona również z Grzegorzem Turnałem nagrała, jeszcze ze Staszkiem Karpielem-Bułecką, także tutaj bardzo, bardzo ten nurt folkowy w jej twórczości słychać i to dużo bardziej na przykład niż u Kleo i Donatana.
1: No tak, no ja myślę, że Kleo i Donatan to po prostu była taka...
0: Stylistyka bardziej.
1: Stylistyka.
0: Natomiast tutaj Basia Giewont rzeczywiście, no jest to muzyka komercyjna i popowa, ale fajnie zrobiona. Ja tam uważam, że ona fajną robotę robi w tym temacie i strasznie szkoda, że to nie ona nas będzie reprezentować na Eurowizji. No ale tak no wybrał lud.
1: No cóż, ale dzięki temu tutaj, dzięki temu możemy się też poznać właśnie innych wykonawców, więc no dobrze, że jest taka różnorodność i że w ogóle jakieś takie propozycje folkowe zaczynają być w ogóle zauważane i dopuszczane do tego dyskursu eurowizyjnego, że tak się wyrażę.
0: Zwłaszcza, że inne kraje robią to już od lat i to całkiem skutecznie, o czym za chwilę. Natomiast teraz przed nami nowy singiel Basi Giewont, utwór Dym i to jest taki bardzo mroczny kawałek, można powiedzieć, jak na tego typu muzykę.

0: Skoro już jesteśmy przy temacie Eurowizji, to drogi mężu, może przypomnij ciekawą norweską grupę, którą na dzisiaj właśnie znaleźliśmy przy pomocy algorytmu.
1: YouTube nam podpowiedział, ja to podejrzewam, że to właśnie było związane z Basią Giebont, bo to jakoś wyskoczyło a propos przeglądania jej utworów Gotę. Norweski zespół folk-rockowy reprezentował Norwegię w konkursie Eurowizji w 2024 roku. Sam zespół został założony w roku 1999 i łączy tradycyjną muzykę norweską z elementami rocka i elektroniki. I rzeczywiście tak jest. Tutaj bardzo fajny kawałek nam wyskoczył, kawałek Sunseeker, i tutaj został nagrany z Marią Franc. To co, posłuchamy?
0: Jak najbardziej.
1: A swoją drogą zazdroszczę Norwegom tej kapeli, naprawdę.

0: Radio Praga.
1: Jakbyś mógł, drogi mężu, przybliżyć naszym słuchaczom, co gra ten zespół?
2: Wiesz co, to tak jakbyś połączyła The Heimatdamisch Skorpiklani.
1: Czyli
2: Więcej.
1: Tak dosyć rozrywkowo.
2: Rozrywkowo, na wesoło, na luzie, przaśnie, jarmarcznie, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
1: Ale czy średniowiecznie?
2: Bardzo neośredniowiecznie, ale... To tak jakbyś, właśnie, tak jakbyś połączyła muzykę ska, ale tą wersję europejskiej, z muzyką medieval-folkową też. Także
1: no,
2: oni ciekawe brzmienie mają. No i tak jak popatrzyłem w ich rozpiskę, ponieważ oni wydali niedawno płytę Wolkenjäger, czyli Łowcy Chmur, i właśnie trwa ich trasa koncertowa 2026. I to też ja mówię, na zasadzie, jak to się stało, że ja nie wiedziałem o tym, no ale o wszystkim się nie da wiedzieć, tak?
1: No, niestety.
2: I tutaj
1: nie.
2: YouTube akurat wykonał naprawdę dobrą robotę, w tym, że żeby zobaczyć formację Myfemia, no to trzeba jednak skoczyć do Niemiec, bo oni grają głównie u siebie tą trasę. Widzę, że to jest taki bardziej lokalny zespół tamtejszy, ale też na chwilę wbiją do Szwajcarii, ale to tylko na jeden koncert, bo do końca roku prawie mają rozpisaną trasę i to są głównie Niemcy, ale myślę, że będąc w Niemczech, warto się tą kapelą zainteresować, dlatego że no jest to bardzo dobry przykład na to, co pisałem kiedyś o tym folkowym odrodzeniu w Niemczech.
1: Ale takim naprawdę folkowym czy folk metalowym?
2: Folkowym, folkowym. Bo chodzi o to, że no przecież no wiadomo, jaka była historia Niemiec i jak się ten folk mocno schował po II wojnie światowej. I że Niemcy wrócili do grania folku, ale takiego folku nie marszowo-wojskowego, tylko takiego folku oktoberfestowo-przaśnego i biesiadnego, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Bo to jest jednak technicznie bardzo dobre. A jednocześnie bardzo zabawowe i przede wszystkim do słuchania na koncercie. Płyta płytą, ale to jest muzyka koncertowa. Zresztą posłuchamy sobie teraz utworu i to będzie utwór Lorelei, nagrany z Peglek Pedzi. Także tutaj oni też często się dogadują i tak jak na przykład D'Artagnan też grywał z Patygardii, tak tutaj Mytemia z Peglek Pedzi. Także posłuchajmy utworu, tak jak powiedziałem już, Lorelei.

0: lie, lie, lie, la la lie, lie, lie, la la lie, lie, lie, lie, la la lie, Lorelei, lie, lie, la la lie, lie, lie, la la lie, lie, lie, lie, lie.
1: Przeniesiemy się teraz do Rumunii, ale pozostajemy w podobnym klimacie muzycznym.
2: Tak, i też zahaczymy o Eurowizję. Tutaj Maria Ilinka Bacila, urodzona w Târgu Mureș, i ona, żeby było ciekawiej, specjalizuje się w jodłowaniu. I razem z Alexem Floreą reprezentowała Rumunię na Eurowizji w 2017 roku. Natomiast ona pochodzi z muzycznej rodziny i to, co ciekawe, jej ojciec jest nauczycielem śpiewu, a matka jest pieśniarką filharmoniczną. Sama zaczęła grać, znaczy Ilinka zaczęła grać w wieku 7 lat i tutaj naprawdę ona i przez operę się tutaj przerzuciła i tak dalej. No potem oczywiście wygrała festiwal dziecięcy w Mamai, znaczy nie potem, tylko wcześniej. Brała udział w rumuńskiej wersji programu X Factor jako członkini zespołu Quatron, ale odpadła po pierwszych występach na żywo, co w sumie dobrze wpłynęło na jej karierę, bo nie skasiogertnerowała się, tylko poszła swoją drogą. Taka lekka złośliwość z mojej strony oczywiście. No i tutaj jej kariera się bardzo, bardzo ciekawie rozwija. A YouTube podrzucił nam, a propos formacji Mysemia, której słuchaliśmy wcześniej, i linkę w utworze Szyki, szyki, bam, bam. Ale chciałbym tutaj od razu powiedzieć, że to nie będzie Manele.
1: No właśnie, ona nie jest Manelą. Chciałam się zapytać.
2: Nie. To jest zupełnie inna muzyka i tak jak mówię, to jest taka trochę muzyka, jakbym powiedział, rumuńskich sasów. O, może tak. Może tak.
1: Czyli nie od sasa do lasa?
2: Nie od sasa do lasa, tylko bardzo...
1: Od sasa do Karpat.
2: Tak, dokładnie.
1: Do garaży na przykład.
2: Zatem słuchamy.

0: No i tutaj te zawiłe algorytmy YouTube'a zaprowadzą nas za chwilę na pogranicze Kolumbii i Peru, muzyczne oczywiście, i pozostajemy w klimatach muzyki latino.
1: I tutaj nasz drogi mąż będzie miał pewną bombę muzyczną.
0: Tak, bo bardzo ciekawy utwór nam wyskoczył. Utwór zatytułowany Eres Mentiroso. To jest kumbia, kumbia, taka 100% kumbi w kumbi, czyli to takie manele południowoamerykańskie. I tutaj dwa zespoły się dogadały w tym temacie. Pierwszy nazywa się Bomba Estereo, pochodzi z Bogoty kolumbijskiej, a drugi zespół to jest zespół Los Mirlos i pochodzi z Peru, z miejscowości Moyobamba, żeby było ciekawe. A w ogóle Los Mirlos to znaczy The Blackbirds, natomiast Bomba Estereo, no to jest Bomba Estereo. Tak?
1: No tak, dlatego mówiłam, że będzie muzyczna bomba.
0: I w ogóle określają się jako alternative dance, psychodelic pop, elektrokombia i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście oni tutaj połączyli klimaty rockowe z takim właśnie tamtejszą odmianą manele. No dla mnie to jest rzeczywiście bomba. A czy dla was? Posłuchajcie.

0: A my wracamy do Europy przez Afrykę, czyli przez Mali do Francji.
1: Tak, do Francji, gdzie działa Fatoumata Diawara, taka malijska wokalistka, songwriterka.
0: I także aktorka i gitarzystka. Ona tutaj bardzo charakterystyczna jest, ponieważ łączy muzykę folkową z bluesem z Mali. Czyli jest w pewnym sensie też muzycznie tym, czym Tinariwen między innymi.
1: Tak,
0: Czyli
1: właśnie
0: to
1: mam
0: właśnie
1: tutaj.
0: afrykański blues, ten taki gitarowy, ale ona tutaj przede wszystkim gra solo. To nie jest zespołowe granie, to jest granie solo. Bardzo ciekawa pieśniarka. Myśmy już ją grali swego czasu, a dzisiaj zagramy dlatego, że YouTube nam przypomniał, że pani Diawara nagrała nowy utwór Fala.
1: No tak, ale to nie jest nasza
0: Znaczy,
1: fala.
0: muzyka na pewno będzie falująca.
1: Falująca, tak, ale tutaj nie jest to polska fala.
0: Swoją drogą, bardzo serdecznie pozdrawiamy DJ-a Pepe i dla
1: No
0: niego
1: właśnie.
0: specjalnie ten utwór, bo wiemy, że Pepe bardzo lubi afrykańską muzykę, a my coraz bardziej się do niej przekonujemy dzięki właśnie takim przysympatycznym i znakomitym pieśniarkom jak Fatoumata Diawara.

0: A my znów kierujemy się do Niemiec.
1: No tak nam wyszły te algorytmy tym
0: Tak,
1: razem.
0: ale tym razem będzie właśnie jednak
1: Jeszcze
0: łyk
1: inaczej.
0: średniowiecza potężny.
1: Formacja Tabernis. Płyta ukazała się teraz w kwietniu. I tutaj jest to bardzo ciekawy duet. Jeżeli pamiętacie Kajka i Kokosza, czy klasykę polskiego komiksu, to tam była taka sytuacja, że Mirmił starał się odgonić zmorę senną. No i miał z tym problemy, w związku z tym nie chciał spać i Kajko i Kokosz mieli mu zagrać recital na dudy i bęben. To co prawda Mirmił wytrzymał tylko w roli słuchacza do północy. Natomiast jeśli chodzi o dudy i bęben, to właśnie duet Tabernis się w tym specjalizuje.
0: Tak, i co ciekawe, bardzo tutaj skrzętnie ukrywają swoje prawdziwe oblicza.
1: Tak, za maskami średniowiecznych pszczelarzy. Tak jak w zapowiedzi audycji było, że będzie trochę średniowiecznych pszczelarzy, no to właśnie będzie ten zespół.
0: Przy czym to są tacy, można powiedzieć, pszczelarze z cyklu Dark, bo tutaj
1: Bo to
0: no,
1: jest taki
0: mają.
1: medieval folk z takim właśnie skierowaniem w stronę akustycznego folk metalu.
0: Tak. Także nikt nie wie, jak wyglądają właśnie twarze.
1: Współcześni folkowi The Residents.
0: Tak, nikt nie wie, jak wyglądają tutaj twarze tego duetu. No i
1: Ale
0: myślę, że
1: zespół
0: to
1: jest
0: też
1: znakomity.
0: stwarza aurę, jeszcze większą aurę taką tajemniczości, a jednocześnie można właśnie te wszystkie media wykiwać.
1: Jednocześnie oni grają normalnie koncerty i najbliższy koncert będzie 23 maja w Lipsku, czyli znowu nie aż tak daleko. Na Gothic Treffen będą grali w paru jeszcze innych miejscach. Także tutaj trasa koncertowa jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo duża.
0: Rozbudowana. No dodajmy jeszcze, że oni chyba z tego co pamiętam, to grają instrumentalnie, że
1: Tak,
0: nie
1: tak.
0: ma tam po prostu wokali, ale ta
1: Tak, ale
0: muzyka się sama broni.
1: na przykład oni potrafią grać z Korpiklani, potrafią grać z Within Temptation, z In Extremo, także wielki szacun. A z ich nowych utworów Apes Saltis, która też bardzo miodny.

0: Przed chwilą prezentowaliśmy niemiecki pszczelarski dark folk.
1: A teraz będzie nasz rodzimy.
0: A teraz tak, nasz rodzimy, nasza też alternatywa. Zespół Daj Ognia.
1: Niedawno mieliśmy okazję widzieć ich na wspólnym gigu z Jarzmem w takiej akcji anti-AI, czyli grania akustycznie, nawet bez mikrofonów i kompletnie bez prądu. Teraz nowy kawałek, który się dosłownie na dniach pojawił z ich działalności. Tutaj dogadali się z zespołem Dola i nagrali singiel Strzała, który za chwilkę posłuchamy i rzeczywiście kontynuują to, co zrobili. Tak jak tutaj w opisie dają, że odwołują się do mitu o zamarzającym niegdyś zimą Bałtyku i to jest inspiracja dla ich muzyki, gdzie tradycyjna muzyka polska i tradycyjna muzyka skandynawska. I rzeczywiście tacy są, bardzo mi się to wszystko podoba, chociaż ta strzała to kojarzy mi się bardziej z tym pogrzebem strzały, tutaj bardziej poleskim.
0: Tak, ale możliwe, że oni tutaj eksplorują, bo oni też mają takie ciągoty do znajdowania tych najbardziej archaicznych,
1: tak,
0: najstarszych też pieśni obrzędowych.
1: W ogóle znakomici muzycy, bardzo fajni ludzie, bardzo sympatyczni, także no mieliśmy okazję pogadać na koncercie.
0: Także po prostu jako że tutaj ten obrzęd strzały jest takim jednym też z bardziej archaicznych na wschodzie, więc no, nie dziwię się, że sięgnęli tutaj.
1: No ten basen Morza Bałtyckiego tutaj zdecydowanie będzie słyszalny. Natomiast skoro już o tym mówimy, to szybciutka informacja, że tegoroczne święto Stado odbędzie się w dniach 29-31 maja w Ocyplu, w województwie pomorskim. No i tutaj, jeśli chodzi o samo stado, to pytaliśmy się organizatorów, pozdrawiamy bardzo serdecznie Karolinę i Szymona, ale muzycznie będzie po prostu potupajka. To nie będzie taki sensu stricte koncert w ramach stada, tylko po prostu będzie już po całym obrzędzie granie, takie bardziej jam session folkowe. I to właśnie myślę, że będzie mocno zbliżone muzycznie do tego, czego posłuchamy teraz. Daj Ognia i Dola w utworze Strzała.

0: było tradycyjnie i pozostaniemy tradycyjnie, ale z klimatów skandynawsko-polskich przeniesiemy się do Transylwanii, Cluj Napoca. Cluj Napoca i tam działa duet Hanu Kubraga. Bardzo dobry, taki dorąber trochę.
1: Tak, to Doromber, dlatego że tutaj nam skojarzyło się z takimi właśnie projektami węgierskimi, minimalistycznymi, gdzie tylko
0: No
1: tutaj
0: czango, takie czango,
1: grano,
0: tylko że to
1: tak,
0: będzie rumuńskie czango.
1: że grano na drumli, tak, i jeszcze na,
0: Na bębenku.
1: i na bębnie, tak, to taki właśnie minimalizm
0: Tudzież
1: powstawał.
0: basach, ale w wykonaniu bębnowym.
1: Tak, to
0: Czyli
1: znaczy
0: strunowiec robił za bębny,
1: to
0: no.
1: było takie bardzo transowe i kiedyś żeśmy, oj, wieki, wieki temu właśnie poznali tę muzykę dzięki jakiejś archaicznej kasecie, jeszcze magnetofonowej.
0: Tak, a do Romber to też chodziło o to, że tam drumla jeszcze wchodziła w to. I to była taka wersja Chango na drumle i my tą kasetę gdzieś jeszcze mamy,
1: No
0: żeby
1: tak,
0: ją kiedy
1: jeszcze jest.
0: odświeżyć. Ale wracamy do Hanu Kubraga, zdecydowanie Cluj Napoca. No i oni wydali album La Drum, czyli perkusja.
1: No tak,
0: Czyli taki.
1: oni w ogóle siebie określają jako muzyczni rozbójnicy, także nic dziwnego, że tutaj mogą być bardzo takie niezależne połączenia.
0: Tym, że ten drum to tutaj też jest droga.
1: Tak. No, ja pamiętam właśnie, że to też jest
0: Bo to jest taka gra słów,
1: droga
0: że to z
1: po.
0: angielskiego miała być perkusja, a z rumuńskiego droga. Czyli taka dupa Colts miała być trochę. No w każdym razie ten kawałek, który nam wyskoczył, czyli utwór Cheriusz i Pamentul, no genialny moim zdaniem. To jest taka nuta, która. Tam nie trzeba nic więcej. To rzeczywiście dwóch ludzi gra w sposób bardzo archaiczny, ale oni to taki neoarchaiczny sposób grają.
1: Tak, no bo tutaj w opisie zespołu no, napisali, że właśnie też nie stronią od współczesnych tutaj środków, też używają looperów, żeby sobie troszeczkę pomóc. Także to nie jest tak, że tylko samą tradycją żyją.
0: Tak, ale tak jak mówią, pure and organic, jak w opisie po angielsku na FB zrobili.
1: Tak, że
0: Myślę,
1: taki
0: że.
1: most pomiędzy nowym i starym, który przekształca właśnie ten dawny folklor w taką propozycję dla współczesnych słuchaczy.
0: To i my posłuchajmy.
2: Schimbat satul din copilărie cu cel de acum.
3: Cer și pământ.
2: Am înțeles.
3: Cer și pământ.

0: Și o bănit tot așa a fost de când e lumea, oaia e tăduaie, omul e altfel.
1: Skoro już tu mieliśmy języki latynoskie ponownie, no to my znów przeniesiemy się do Ameryki Południowej i tutaj pogranicze Argentyny i Boliwii. Muzyczna formacja Conjuro. To jest formacja założona przez José André, który gdy mieszkał i działał w Argentynie, no to założył właśnie to Conjuro, a on pochodzi z Boliwii, z La Paz dokładnie. I jest to zespół w stylu Mago de Oz, ponieważ muzycznie jest to zespół, który nawiązuje do hiszpańskiej Galicji.
2: Dokładnie, bo tutaj prawdę mówiąc, wcześniej ich nigdy nie słyszałam, a gdy mi puściłeś ich utwór, to od razu stwierdziłam, że to jest takie właśnie Mago de Oz.
1: Tak, oni pochodzą z Buenos Aires formalnie i rzeczywiście jest to ciekawe połączenie muzyki lokalnej, czyli tamtejszej, z muzyką osadników, tutaj w tym przypadku konkretnie hiszpańskiej Galicji. Zespół znakomity, bardzo lubię, chętnie bym kiedyś zobaczył na żywo, no ale to pewnie by się trzeba do tej Argentyny wybrać. Oni również tutaj sięgają trochę i do starych wierzeń, tak indiańskich, jak i europejskich, galicyjskich, także myślę, że to tyle, jeśli o nich chodzi, warto się zainteresować, a przed nami utwór El Lugar, który nam tutaj YouTube podpowiedział.

0: Czy masz tutaj ze sobą morwal?
1: Mamy z Argentyny i Boliwii, wracamy dokąd?
2: No, do Niemiec.
1: Dzisiaj wyjątkowo nam
2: Tak,
1: dużo YouTube
2: jestem
1: kierował do Niemiec, ale akurat muzycznie bardzo ciekawe. Tym razem kolejna formacja z cyklu Jeszcze Inaczej, odrodzenie niemiecko-folkowe. Neue Deutsche Härte i rok średniowieczny, czyli Tanzwut. Miałaś już okazję rozmawiać z Corvus Coraxami kiedyś na ich temat, bo oni są pobocznym projektem od Corvus Coraxów.
2: No tak, to mi przypomniałeś fajny wywiad, kiedy Corvus Corax w 2012 zawitało do Polski na skrzyżowanie kultur i ja właśnie rozmawiałam z perkusistą, z Norim Dreszerem.
1: Bardzo fajny gość.
2: No tak, sobie zdjętko zrobiłam oczywiście. No
1: pamiętam,
2: i wywiad cały czas jest na Folk 24,
1: tak,
2: także
1: niedługo
2: jak
1: niedługo później
2: chcecie.
1: Grali jeszcze na Wolinie. Pamiętam, że miałem okazję przed i po nich DJ-ować. Taki set właśnie mediowo folkowy, także też mam też na koncie współpracę z nimi. Bardzo fajni ludkowie. No a Tanzwut nam tutaj wyskoczył a propos właśnie algorytmów YouTube'a i to będzie utwór Herz aus Stein.

0: A teraz, żeby było troszkę inaczej, YouTube podpowiedział nam muzykę łemkowską, ale ze Słowacji, czyli rusińską.
1: I podpowiedział nam grupę Tera Borsuk.
0: Tera Borsuk, który swego czasu nazywał się Dynamics i oni grali bardziej takiego turbofolka słowackiego z elementami dyskoteki. Natomiast od 2023 roku zmienili brzmienia na bliższe takie w stylu Eneja trochę, trochę takie hajdamaki i zmienili właśnie nazwę na Tera Borsuk. W tym, że oni oczywiście sięgają garściami do muzyki łemkowskiej z terenów słowackich. Ale są czymś innym niż rdza. Oni są bardziej jajcarscy.
1: Dokładnie. Oni są trochę bardziej jajcarscy, chyba jednak bardziej rockowi. No i też mają ten, ale na pewno bardzo ładnie śpiewają. To jest tutaj...
0: Tak, tutaj wokalistka znakomita jest.
1: Tutaj, no panowie też śpiewają, więc po prostu zawsze chętnie słucham. W ogóle jest dużo takich właśnie zespołów tutaj korzystających z rusińskich, tych, znaczy z korzeni właśnie słowackich łemków. I pamiętam, że kiedyś sobie miałam chyba jakieś takie dwa tygodnie, kiedy słuchałam w ogóle słowackiej muzyki i właśnie tutaj też tej muzyki słowackich łemków.
0: No ale przed nami utwór Aja taka dziewoczka i tutaj taki test dla naszych słuchaczy. Jeżeli pamiętacie lata 90. jako lata takiej swojej młodości, to na pewno pewien serial, który kompletnie nie ma nic wspólnego z łemkami, a tym bardziej z muzyką słowacką, wam się tu skojarzy po posłuchaniu tego utworu. Był taki serial, pamiętasz, Gliniarz i Prokurator, pamiętasz?
1: Oj tak, znaczy najbardziej pamiętam tego psa.
0: Tak, ale co to ma wspólnego z Tera Borsukiem? A posłuchajcie.

0: No, muszę powiedzieć, że bardzo tutaj ciekawe te wtręty i nawiązania do gliniarza i
1: No ten
0: prokuratora.
1: saksofonik to po prostu pierwsze, co mi się skojarzyło, jak ten utwór mi wyskoczył.
0: No,
1: Bardzo
0: ciekawe, czy
1: lubię.
0: wam, słuchacze, również się tak
1: Pamiętasz tam, jak
0: skojarzyło?
1: w czołówce było takie na saksofonie zagrane? No to przy to był prawie identyczny motyw.
0: No
1: Ciekawe,
0: tak.
1: czy zrobili to specjalnie, czy niechcący.
0: No, trzeba by ich, może się kiedyś uda ich zwywiadzić, będziemy mogli zapytać. A ja z kolei powiem, że ja też bardzo lubię tutaj mówić o ich nazwie, no bo Tera Borsuk, no zawsze pozytywnie mi się kojarzy, bo borsuki to bardzo fajne zwierzątka.
1: Tak, borsuk to fajny zwierz. Pozdrawiamy bardzo
0: DJ-a
1: serdecznie
0: Stronta.
1: DJ-a Stronta. No i myśmy trochę zaczęli na swój sposób taką
0: Strefę
1: strefę wesoło
0: odpałową.
1: odpałową, tak. Natomiast teraz przed nami, zanim jeszcze dojdziemy już do takiego totalnego mega super odpału z RPA, to teraz rzecz, którą już parę razy wyłapałem na YouTubie, jeśli chodzi o folkowe rzeczy, czyli AI. AI, ale ten jakby taki kompleksowy AI, czyli nie, że siedzi sobie ktoś, sobie coś tam zrobił cover na AI i tak dalej, tylko pojawiają się kanały tematyczne na YouTubie związane na przykład z kulturą, tradycją, nie wiem, z barberami, z tatuażami i tak dalej, i tak dalej. I do tych kanałów zaczynają powstawać no, wykonawcy wirtualni, którzy jakby robią muzykę do tego kanału. I takie coś mieliśmy okazję niedawno prezentować a propos tych hip-hopowców meksykańskich. Natomiast trafiliśmy również w wersję ukraińską. Formacja nazywa się formalnie Cossacks, czyli Kozacy. I to, jak się dokładnie przyjrzeliśmy kanałowi YouTube'owemu, który nam tutaj YouTube oczywiście podpowiedział, to się okazuje, że to jest ukraiński YouTuber, który opowiada ogólnie o kozakach, historii ruchu kozackiego, odrodzeniu ruchu kozackiego na Ukrainie itd., itd. A przy okazji tworzona jest muzyka algorytmami, która korzysta po pierwsze z, no, z pieśni tych dawnych kozackich ukraińskich, ale zrobiona jest w takich klimatach bardziej rockowo-popowo-turbofolkowych.
0: Tak, że nawet momentami to takie są bardzo klubowe przeboje z tych klasyków
1: Tak, i do tych
0: powstają.
1: teledysków robiona jest oczywiście grafika też algorytmami. Tam ktoś nawet fajnie zauważył w komentarzu, że owszem, no step Shirokaya i tak dalej. Ale dlaczego tam są jurty mongolskie? No bo tak, no bo AI tak zrobił,
0: Ba,
1: no.
0: tak, wygenerowało, stwierdził, że to
1: Ale w
0: dobre
1: sumie
0: na
1: tak.
0: stepie.
1: No nic, w każdym razie sam pomysł, no tak, no nie możemy udawać, że czegoś takiego nie ma, tak? Takie coś też w folku się dzieje i to też jest jakaś nowa rzecz, tak jak te 100, 120 czy 150 lat temu pojawiał się akordeon w muzyce folkowej i był krzyk, że Łomatko Święta. To teraz pojawia się AI w folku i też jest krzyk, że Łomatko Święta. Niektórzy starają się nie zauważać. My stwierdzamy, że można to w sensowny sposób wykorzystać. Akurat ci, co robią kozaków, to robili to całkiem nieźle.
0: No tak, no myślę, że nie unikniemy tego, a tutaj też powtórzę, bo też oglądam różne filmy na ten temat, że już ta sztuczna inteligencja już od dawna wkroczyła w świat muzyczny, naprawdę bardzo szeroko i
1: Oczywiście to
0: nie
1: ja myślę,
0: zdajemy
1: że to
0: sobie
1: już
0: sprawy, ile
1: co
0: już tej
1: najmniej
0: muzyki
1: dekada
0: jest.
1: minęła z tym AI-em w
0: Tak,
1: muzyce, to
0: z tym,
1: raz.
0: że w folku rzeczywiście, może w folku to jeszcze jest nowość.
1: Natomiast jeśli chodzi o World Music Ethno, no to przecież japońscy wykonawcy,
0: No tak.
1: to ile wirtualne to już od lat, od lat, od lat. Przecież to wszyscy fani J-popu i K-popu mogą przecież o tym zaświadczyć. A przed nami bardzo znana kozacka pieśń tradycyjna, ale w takiej właśnie turbofolkowej wersji.
0: Prolia hała stiep daruszka.
1: Jedziemy.

0: pod nóżkę, co?
1: No tak, tutaj zaczęliśmy nawet z DJ-em Pysiem.
0: Poruszał nasze, wibrysami.
1: Tak, wibrysami, kocie grzbiety były i w ogóle.
2: Ale skoro doszliśmy już do DJ-a Pysia, który przecież tutaj też wybiera z nami muzykę, to DJ Pysio mruga do nas tu wibrysem, że The Kiffness i utwór Serafino. To będzie już ostatni utwór z dzisiejszej audycji, ale to będzie koci utwór.
1: Jak najbardziej. No, Kiffness jest znany ze współpracy przede wszystkim z kotami, chociaż z różnymi innymi zwierzętami także.
2: W wynajdywaniu różnych filmików na YouTubach, TikTokach i innych tego typu socialach, ale on to robi w bardzo twórczy i kreatywny sposób. Byliśmy zresztą na jego koncercie i potwierdzamy. Poza tym on bardzo pozytywny jest, bo on często pomaga tym ludziom, którzy wrzucili to na YouTube, bo niektórzy to wrzucili dla żartu, a niektórzy wrzucili niekoniecznie dla żartu. I na przykład on fajnie wspierał człowieka, który sprzedawał napoje na plaży w Hiszpanii, czy taką niedawno panią, która sprzedawała w Wietnamie owoce.
1: No właśnie, a już pomijamy tutaj kwestię tego, jak skomentował słynne wystąpienie Trumpa, że ludzie tam bochają, jedzą.
2: Też był zrobiony.
1: Ten jego filmik, ta kompozycja naprawdę wiele milionów miała wyświetleń, ale on postanowił wesprzeć właśnie schronisko bochają.
2: Tak. Cały dochód z reklam YouTube'owych przekazał na schronisko dla zwierząt. Wielki szacun dla Kiffnessa za to. Dobrą roboty robi. No i skoro już tak algorytmy YouTube'a, no to YouTube nam przedstawił YouTubera i bardzo słusznie.
1: Tak, no chyba natura.

0: Na kolej rzeczy, tym bardziej, że jest bardzo tutaj uroczy
1: Kocio,
0: utwór,
1: kocio.
0: uroczy kocio i kocio się chyba nazywa
1: Serafino i
0: Serafiną.
1: będzie i został to taki kilkusekundowy klimacik, że pani woła kota Serafino, on przybiega, mruczy do rytmu zresztą, no i kiwnę zrobił z tego cały kawałek. Kiwnę jest genialny, jeśli chodzi o takie właśnie wyłapanie kilkusekundowego motywu i zrobienia z tego całego kawałka. Podziwiam i szanuję i chętnie bym go jeszcze zobaczył na żywo, jak ponownie przyjedzie. Natomiast my już powoli dzisiejszą audycję kończymy. Przypomnijmy szybko, że za tydzień będzie my gości zespół Lyrre. Bardzo fajny wywiad będzie tutaj z Michaliną i Piotrem.
0: Tak, miałam tutaj przyjemność porozmawiać nawet dosyć długo z Michaliną i Piotrem z okazji wydania ich najnowszej płyty i serdecznie zapraszam na tę ciekawą rozmowę.
1: To już za tydzień, a dzisiaj mówimy wam już Dashboard,
0: Dashboard,
1: byli z wami
0: DJ Ginia.
1: DJ Wilczynesku i DJ Pysio, a DJ Pysio tutaj mówi, że za chwilę będzie coś o jego koledze Serafino. Słuchamy i do usłyszenia.

O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. O kocim języku, szyfrach i znakach, miłości, starości, pożegnaniach i powitaniach. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.

0: Radio Praga.
1: Kocie Radio gości w dzisiejszej audycji w niesamowitym miejscu, w Stowarzyszeniu Koty Prezesowej. W tle słyszycie fantastycznego Roro, a ja nazywam się Justyna Tawicka i witam bardzo serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj rewelacyjna kobieta, chciałam powiedzieć, kobieta, dziewczyna, babka, Weronika Wawruszko. I zanim oddam jej głos, to pozwólcie proszę, że ja powiem słów kilka o tym niesamowitym miejscu. To jest właściwie, inaczej, to nie jest schronisko, to jest dom. I w tym domu przebywa jednocześnie no, sporo kotów, prawie 100. Ale tutaj żaden kot nie jest numerem. Tutaj każdy kot ma imię, swoją historię i ogromną porcję miłości. W świecie, gdzie cisza bywa najgłośniejszym wołaniem o pomoc, istnieją dziewczyny o kocich sercach, które postanowiły zostać głosem tych najbardziej bezbronnych i potrzebujących. Stowarzyszenie Koty Prezesowej to jest nie tylko stowarzyszenie, to jest przystań dla skrzywdzonych, porzuconych i zapomnianych istnień, które na swojej drodze spotkały jedynie chłód ludzkiej obojętności. Dla tych dziewczyn każda para przerażonych oczu wpatrzonych w nie to jest początek walki o cud, o powrót wiary w dotyk ręki, która nie rani, ale leczy. To jest opowieść o nieprzespanych nocach, o determinacji silniejszej niż zmęczenie i miłości, która potrafi posklejać najbardziej potrzaskane kocie serca. Chciałam zaprosić Was, drodzy słuchacze, na rozmowę o świecie, w którym mruczenie jest najpiękniejszym podziękowaniem za darowane życie. Jest ze mną Weronika Wawruszko ze Stowarzyszenia Koty Prezesowej. Weroniko, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Weroniko, pierwsze pytanie. Skąd wzięła się nazwa Koty Prezesowej i kto był tym pierwszym prezesem?
2: Koty Prezesowej tak naprawdę wzięły się dlatego, że był kot prezesa, więc uznałam, że jak już jest kot prezesa, to i muszą być koty prezesowej. No bo jak jest prezes, to i musi być prezesowa. Oczywiście to nie jest jeden kot, tylko więcej kotów. A tak naprawdę wcześniej stowarzyszenie zupełnie inaczej się nazywało, bo nazwę miało taką Brwinowskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami i Ochrony Przyrody, ale było ono zbyt długie, zbyt powiedzmy bliskie tylko gminie Brwinów, a stowarzyszenie jednak tak naprawdę działa trochę bardziej niż tylko gmina Brwinów, bo przyjmujemy koty, które są faktycznie z całego kraju, chociaż to nie jest tak, że wszystkie, ale te, które naprawdę potrzebują bardzo pomocy weterynarza, który ma bardzo wysokie kwalifikacje i nie wszystkie koty mają taką możliwość, a u nas taką mają.
1: Weroniko, w Waszym domu, bo nazwijmy to miejsce domem, przybywa sporo kotów, prawie 100, zaokrąglamy. Jak wygląda typowy dzień z taką ilością kocich istnień? I tutaj od razu bardzo bym Cię poprosiła o to, żeby powiedzieć o tym, co wydarzyło się zupełnie niedawno w Stowarzyszeniu Koty Prezesowej, czyli niedawno przynajmniej dla mnie, bo ja się o tym niedawno dowiedziałam, czyli o istnieniu domu kocich istnień.
2: Tak, dokładnie. Zmieniłyśmy nazwę. Jest to też związane z przyszłą naszą działalnością, którą będziemy w najbliższym czasie, mam nadzieję w ciągu bliższych 2 tygodni, tworzyć. Jest to związane z profesorem Zbigniewem Mikłajko i z jego twórczością, jego poglądami na życie, filozofią i jego żony, która jest wdową po profesorze. Panie profesor Anny Mikołajko i tak naprawdę wszystkie nasze teraz opowieści to są opowieści właśnie o domu istnień, czyli w duchu profesora Mikołajki. I typowy dzień tak naprawdę wygląda tak, że koty budzą się wtedy, kiedy my się budzimy, potem dostają jedzenie, ja idę do pracy, Kinga idzie do pracy, Wika idzie na staż do lecznicy weterynaryjnej, ale część kotów oczywiście jest zabieranych do lecznicy w międzyczasie, albo przez Kingę, albo przez Wikę. Potem, kiedy ja wracam z pracy po 16, bo pracuję regularnie od 8 do 16, więc ja wracam i ja jadę do weterynarza. W międzyczasie dziewczyny sprzątają kuwetki, dają jedzenie, wiadomo. Oprócz weterynarza i leków, które trzeba podać. Potem razem wykonujemy, ewentualnie zajmujemy się kotami tak do godziny 10, 11, kiedy trzeba podać wszystkie ewentualnie kroplówki i wszystkie leki. Tak wygląda codzienny dzień.
1: W jednym z opisów wspominacie o ranach, które nie zawsze widać. W jaki sposób wy pracujecie z kotami, które doświadczyły bardzo wielu nie zawsze dobrych emocji ze strony człowieka? Jak z nimi pracujecie, czy jak z nimi przebywacie tak, żeby na nowo nauczyły się ufać?
2: Tak naprawdę dużo jest kotów, które są częściowo dzikie, ale powoli przyzwyczajają się do człowieka. To nie jest tak, że jakby pracujemy nad nimi. One są w domu i mają pełną swobodę. Mogą być w pokoju, gdzie nie ma kotów, mogą być tam, gdzie są koty. One wybierają przestrzeń. I tak naprawdę po pewnym czasie zaczynają one wychodzić do człowieka. Oczywiście nie wszystkie, bo które mamy kilka takich dzikich, które po prostu po pół roku czy po roku udaje się na tyle oswoić, że nie uciekają, jak dajemy jedzenie. Ale są takie, które wychodzą i później zaczynają coraz bliżej, czyli z woliery przechodzą wyżej, później chcą jednak być w salonie, a potem, kiedy jest otwarta sypialnia, to wtedy chcą spać koło człowieka. Nie zawsze dają się pogłaskać, ale chcą być blisko. I tak chyba nawiązuje się ta więź, tak mi się wydaje. W każdym razie jedynym, największym takim naszym osiągnięciem to był właśnie Iwasik, który został do nas przywieziony z Ukrainy. Był w Charkowie i ludzie go tam, z tego co opowiadała opiekunka, bardzo go gonili na podwórku. Uważali, że jest brzydki. Tam właściwie wszystkie koty są w typie rasy. On jest długowłosym, czarnym kocurem, podobnym trochę do Mejkuna. Ale rzeczywiście, kiedy jeszcze do nas trafił, wyglądał, po prostu miał takie brzydką sierść. Ale niestety to nie tylko ta brzydka sierść była spowodowana, po prostu już coraz gorzej się czuł, miał złe zęby. To wszystko jakby tak zostało przez weterynarza, wszystkie choroby, które mogliśmy wyleczyć, udało się. No ale niestety okazało się, że Iwasik ma nerki bardzo pogrubiałe, znaczy twarde i bardzo duże. No i niestety jest podejrzenie, że ma chłoniaka. Nie wykonujemy biopsji, bo nie chcemy go męczyć, ale to właśnie to, o czym chciałam powiedzieć, to było to, że kiedy Iwasik zaczął się źle czuć, przyszedł do nas. Przyszedł i dał się pomiziać i chyba wtedy zrozumiał, że człowiek nie odrzuci, pomimo że on nie jest, powiedzmy, ładny czy miziasty. Po prostu przyszedł. W tej chwili jest to kot, który za nami wszędzie chodzi. Chce być tylko na rączkach i cały czas chce być miziany. Jest niesamowitym kotem, ma ogromną siłę, której rzadko kiedy widzę u których kotów, bo naprawdę ma chęć życia. Mam nadzieję, że podejrzewam, że on ma około 10-12 lat. Mam nadzieję, że jego determinacja, żeby jeszcze trochę skorzystać z miłości, żeby zobaczyć, że człowiek nie jest zły, będzie go trzymała jak najdłużej przy tym, najdłużej go trzymała. Chociaż niestety wygląd jego nie jest w tej chwili ani atrakcyjny, jest kachetyczny, je mało, ale widać, że chce żyć, że ma taką wolę życia, żeby być człowiekiem. To, co mu ktoś przez te 10 lat nigdy nie zapewnił.
1: Możecie Państwo zobaczyć zdjęcie Iwasika na stronie Koty Prezesowej na Facebooku i również w internecie. Jest Iwasik, ale jest też Iwaszek. Jest tutaj bardzo wiele różnych kotów i różnych imion i zaręczam Państwu, że widzę je teraz na żywo i one są wszystkie przepiękne. Nie ma brzydkich kotów. Wszystkie są charakterne, wszystkie mają swoje historie. Słyszycie w tle pięknego Roro, który też sobie chodzi o... To chyba nie Roro, ale jakiś inny. Kto to jest Weronika teraz?
2: A w tej chwili to w środku jest Eryk, znaczy Ernest właściwie, Eryk, który ma problemy z uchem i dlatego musi być w klatce, żeby sobie nic nie zrobił. Ma zapalenie ucha i to chyba bardzo środkowego albo jeszcze głębiej, więc tak naprawdę jest w tej chwili cały czas diagnozowany, dlatego że nie ma odpowiedniego sprzętu weterynarz, żeby mógł dokładnie zobaczyć, dokładnie zajrzeć mu w ucho, bo to jednak boli i kot się sprzeciwia temu. I on jest zdenerwowany, bo prawdopodobnie ktoś chciał mu zabrać jedzenie.
1: Z mojego doświadczenia i z moich meandrów pamięci wiem też, że jest sonik z palucha, gdzie właściwie już było tam powiedziane, że no cóż z tym kotem zrobić. Tutaj się jednak udało i sonik sobie żyje. Jest pies orzeszek, jest pszczółek, jest, nie wszystkie imiona pamiętam, jest Italia,
2: Rano.
1: jest Mieczysław. I wiecie Państwo co? Nie ma klatek. Klatki są w przypadkach, kiedy naprawdę muszą być przez moment koty odizolowane, ale to jest naprawdę koci dom. On ma swoje piętra, on ma swoje pokoje i tutaj naprawdę kot może być kotem. I ja, Weronika, jak pozwolisz, to zacytuję Beatę Krupianik, z którą kiedyś miałam okazję niedawno rozmawiać. I Beata powiedziała takie zdanie, nie wiem, czy tak zacytuję wiernie, ale że ma około 35 kotów i właściwie jej dzień wygląda tak, że 4 godziny zbiera kupy, wymiociny, wydzieliny, kolejne 4 godziny u weterynarza, kolejne 4 godziny coś jeszcze i nie jest z tego dumna. Jest jej wstyd. Czuję wstyd za ten kraj. I ja też czuję wstyd za ten kraj. I rozmawiając z tobą i widząc dom istnień, myślę sobie, że wykonujecie ogromny kawał dobrej roboty za to państwo. I chciałam zapytać ciebie, czy na przykład, nie mówię teraz negatywnie, tylko to jest po prostu pytanie zupełnie może oderwane od tego komentarza, ale czy na przykład lokalne władze, czy samorządowe w jakimś sensie wam pomagają? Bo tak jak wspomniałaś, to są koty nieraz na ostatniej drodze. Wy im przedłużacie życie i to życie jest piękne, ale to są też koszta.
2: Tak, jeżeli chodzi o gminę, co mogę powiedzieć? Mam powiedzieć prawdę, czy mam powiedzieć poprawnie politycznie?
1: Tak jak jest i tak jak czujesz.
2: Tak jak czuję, to znaczy tak, na początku, kiedy powstało stowarzyszenie, tak naprawdę nie wiedziałyśmy, że w ogóle można otrzymać jakikolwiek grant. Później okazało się jednak, że możemy, ponieważ są programy właśnie dla NGO-sów, tak, czyli dla organizacji pozarządowych i można wystąpić o grant. Więc dumnie przyznano nam 10 tysięcy. A te 10 tysięcy mogłyśmy kupić tylko to, mogłyśmy kupić tylko ewentualnie jedzenie, żwirek, jakieś klapki, tak, czy ewentualnie do łapania kotów, tak, do kastracji. I to właściwie było wszystko. I tak było przez kilka lat, ale przez to, że cały czas jakby twierdzimy, że pomoc gmin jest niewystarczająca i zainteresowanie władz nie jest takie, jakie powinno być, jeżeli chodzi o zwierzęta. Nie tylko chodzi o koty, chodzi o psy i zwierzęta również dzikie. To radni nie byli zachwyceni, aby przekazywać jakiekolwiek pieniądze. W ogóle nigdy nie byli zachwyceni. Przekazywali, znaczy zgadzali się tak uchwałą na to, żeby jakieś pieniądze były przekazane. Jest program opieki nad zwierzętami. Owszem, ale on jest lakoniczny, jest jak we wszystkich gminach taki sam, czyli nie ma sprecyzowanych procedur. Tak naprawdę, oczywiście, może tak być, że jeżeli Straż Miejska nie jest czynna, to wtedy, kiedy jest jakiś wypadek albo widzi się jakieś zwierzę porzucone, to że można zadzwonić na Straż Miejską. Tak, ale Straż Miejska nie wyłapie ani kota, ani wyłapie psa. Nie wyłapie również dzikiego zwierzęcia. Można dzwonić na policję po 12:00. Policja wtedy dzwoni do nas i mówi, że nie wie, co ma robić. Bo tak naprawdę dzwoni na przykład do schroniska, a schronisko nie odbiera telefonu o godzinie 12:00 w nocy. A powinien przyjechać ktoś po psa na przykład. Tak, w przypadku psa. W przypadku kotów w ogóle nikt nie łapie, bo koty są wolno żyjące, czyli mogą umierać pod krzakiem. Tak, to ogólnie jest. Gdziekolwiek mogą umierać, nikogo to nie obchodzi. I nie obchodzi to ze względu nie tylko finansowego, ale po prostu ze względu też empatii, jakie to społeczeństwo ma lub nie ma, tak? W większości raczej nie ma. Ludzie przechodzą koło zwierząt, które widać, że wyglądają bardzo źle i nie interweniują. Oczywiście jest tak, że jest coraz więcej ludzi, którzy zwracają na to uwagę, ale też jakby sami nic nie zrobią, tylko szukają pomocy, a nas jest za mało. Nas jest za mało i nie mamy żadnych dotacji, nikt nie płaci za to. Właściwie wykonujemy wszystko to, co powinno wykonywać państwo, bo urzędnicy są od tego, żeby to wykonać. Albo przynajmniej zlecić firmie, która to wykona. A tak się nie dzieje, albo nie jest to wykonywane zgodnie z umową. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że pieniądze, owszem, gminy przeznaczają niektóre więcej lub mniej na sterylizację zwierząt, ale to nie jest wystarczające, dlatego że w połowie roku już się kończą środki. Większość gmin ma również wpisane w program opieki nad zwierzętami wpisane, że tylko jest leczenie zwierząt powypadkowych. Czyli jeżeli na przykład znajdziemy kota, który ma panleukopenię, małego kociaka, to nikt go nie będzie leczył, dlatego że po prostu no, umrze, tak? No trudno, tak? Niech sobie tam dogorywa w tych krzakach. I to tak mniej więcej wygląda, pomoc. Czy to się zmieni? Nie sądzę, żeby to się kiedykolwiek zmieniło, dlatego że polityka jest jaka jest, a zwierzęta są nieopłacalne i nie mają prawa głosu, tak? Więc nie zagłosują na określonych kandydatów. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że problem dzików, co znaczy nie problem dzików, dzikich zwierząt. Na przykład mogę podać, co się działo 3 czy 2 tygodnie temu w naszej gminie. Chodził biedny łoś. Mały, młody łoś, który utykał, który no, nieporadnie chodził i przemieszczał się po gminie, czyli po miasteczku, przemieszczał się od jednej posesji do drugiej. Ludzie oczywiście się bali, część nie wiedziała, co robić. Dzwonili na Straż Miejską. Straż Miejska powiedziała, że nic nie może z tym zrobić, to sobie pójdzie. No nie pójdzie, bo to był mały, zagubiony, porzucony łoś. Więc jedna pani na szczęście wymyśliła, że trzeba skontaktować się z jakimś azylem i zobaczyć, co można z tym zrobić. Tak, znalazł się lekarz, który chciał wyłapać tego łosia i znalazła się fundacja, która przejmie na ten czas łosia, dopóki nie będzie mógł przejść okresu rekonwalescencji i zostać wypuszczonym w lesie. I skontaktowano się z naszą gminą, czy pokryje koszty przewiezienia i złapania tego łosia. Oczywiście nie zgodziła się gmina, powiedziała, że takich rzeczy on nie wykonuje. Zatem my mieszkańcy złożyliśmy się, 21 osób, złożyło się, czy 22, nie pamiętam w tej chwili, na zbiórce, można sobie wejść, zobaczyć. Złożyliśmy się i rzeczywiście w niedzielę zebraliśmy 2300 zł. We wtorek przyjechała pani weterynarz, przyjechała fundacja i zebrała łosia, udało się, był przez 2 tygodnie i właśnie był właśnie te 2 tygodnie, został wypuszczony zdrowy, bo był i był pokiereszowany i miał rany i w ogóle był biedny, zabiedzony, ale udało się go wypuścić już zdrowego do lasu.
1: To jeszcze dodam, że mówi to osoba, która pracuje zawodowo, która ma również swoje zawodowe życie i musi na to życie zarabiać, która stworzyła to miejsce z pasji i z serca i właściwie jesteś ty, aż ty, Kinga Korczykowska, córka.
2: Tak, Wiktoria Wyszyńska i druga córka.
1: I córka. Kinga
2: Korczykowska, tak.
1: Drodzy słuchacze, 4 dziewczyny ogarniają rzeczy, przed którymi, nazwę to po młodzieżowemu, wymiękają weterynarze, ponieważ są tutaj koty, na których weterynarze już dawno po prostu położyli, mówiąc kolokwialnie, kreskę i już jakby pogodzili się z tym, że wyprawiają koty za tęczowy most. Weroniko, najtrudniejsze, czy takie najbardziej drastyczne przypadki zaniedbań, nie chcę wymieniać tutaj nazwisk czy lecznic, ale te, z którymi wy walczycie i które pokonujecie.
2: To znaczy, jeżeli chodzi o zaniedbania, to bardziej to są zaniedbania ludzi, bym powiedziała, którzy porzucają te zwierzęta, ponieważ porzucają, przeważnie to tak się dzieje też w styczniu, dużo jest wtedy zgłoszeń starszych kotów, które są porzucane. I to jest dlatego, że ludzie nie chcą płacić za weterynarzy. Oczywiście weterynarze są drodzy, nie mamy się co oszukiwać, no ale po prostu nie leczą i te koty po prostu wyrzucają. I takie do nas trafiają. Czy mamy złe praktyki z weterynarzami? To znaczy weterynarze, do których my jeździmy, to są sprawdzeni i oni są naprawdę bardzo wysoko wykwalifikowani.
1: Przepraszam, wejdę w słowo. Ja miałam, może niewłaściwie, może dokładnie zadałam pytanie, ale chodziło mi o to, z jakimi najcięższymi przypadkami kocich chorób wy się mierzycie. To miałam na myśli. Sipy, prawda?
2: Tak,
1: Też.
2: sipy, oczywiście białaczka, tak, i następstwa białaczki. To
1: Pan
2: niestety
1: leukopenia.
2: pan leukopenia, tak, na szczęście na razie nie martwimy się pan leukopenią, ale to są tak różne choroby, bo to jest tak od rzęsistka, który jest nietypowy, poprzez nowotwory różnego rodzaju, tak jak na przykład guzy. Ale również bardzo nietypowy, miałyśmy taki miod, który odszedł niestety, gdzie był taki nowotwór, taki guz na żyle, że po prostu w ogóle nietypowy. To są tak dziwne przypadki, że sami weterynarze mówią, że my dostarczamy im jakby, mają wszystko to, co się uczyli, i to, czego się nie uczyli i co dopiero się uczą tak naprawdę, bo te wszystkie zwierzęta mają przeważnie te same choroby, co my, lub inne związane z wirusami. Takim najgorszym przypadkiem, jaki trafił do nas, to znaczy ten, którym się nie udało nam wyleczyć, i to nie była nasza wina, to był człowiek, który porzucił swojego kota w Grodzisku Mazowieckim w sierpniu, kiedy było gorąco. Kota, którego zaniedbał, to był nazwany kot larwik, później my go nazwaliśmy Niutek. Czarny kot, którego porzucił z larwami na całym ciele.
1: I dopasował sobie imię.
2: Tak. Mhm. I kot został przywieziony przez panią, uratowany do lecznicy, gdzie go ratowała przez 3 tygodnie. Wydawało się, że kot wyszedł na prostą, ale niestety przez to, że miał takie problemy z... Znaczy, ktoś go porzucił prawdopodobnie dlatego, że kot po prostu miał problemy urologiczne i zaniedbał te problemy, i po prostu kot cały czas był chory. Miał bardzo nietypową bakterię, która jest bardzo ciężka do wyleczenia. To jest bakteria biologiczna, taka bakteria typowo szpitalna. I no, nie udało się go uratować, pomimo tego, że walczyło kilka klinik. Kosztowało to ponad chyba 20 tysięcy. Zadłużyłyśmy się. Po prostu kredyt wzięłyśmy na to i spłacamy go. Nie udało się go uratować. To był kot, który naprawdę walczył bardzo długo. I to był chyba najcięższy przypadek, jaki ja znałam. Jak można zaniedbać kota i jak można sprawić, że kot miał cały czas zakładany cewnik. Znaczy miał, po prostu musiał oddawać mocz. Ale było to... cały czas bakterie się namnażały, więc nie można było niczym wyleczyć. Żadne antybiotyki nie działały. Kompletnie nic. I kot i tak naprawdę odszedł, ponieważ już w ogóle sam

0: Radio Praga.
1: Tak naprawdę w tej chwili wszystkie choroby, które człowiek, na które choruje, zwierzęta też chorują. Więc to wszystkie, od zapalenia trzustki, po zapalenie wątroby, płuc, ropniaki płuc, wszystko, co jest możliwe.
0: Ja bym chciała też zachęcić Państwa, żebyście weszli na Facebook Koty Prezesowej, przeczytali te przepiękne teksty, które tam powstają, zobaczyli te zdjęcia i subskrybowali Dom Istnień, bo to jest koszt chyba 11 zł z hakiem miesięcznie. Będziecie mieli wtedy dostęp do przepięknych treści i przede wszystkim będziecie mieli poczucie, że możecie zrobić cokolwiek dla tego niesamowitego miejsca. Ale poza tym, Weronika, w jaki sposób można pomóc Wam, którzy tak pomagacie? Czego najbardziej potrzeba? Mówimy tu i o finansach, i o środkach czystości, czy jedzeniu. Powiedz proszę dokładnie wszystko, czego Wam teraz potrzeba.
1: Środki czystości zawsze się przydadzą. Na pewno taki sprzęt, który by nam ułatwiał sprzątanie, bo to jest zawsze potrzebne. Środki na leczenie, no to zawsze są, dlatego że my codziennie, tak naprawdę codziennie jeździmy do weterynarza i wydajemy od 300 do 1000 zł. Tak powiedzmy, no dziennie, tak dziennie to jest 300-400 zł. Dziennie. I to jest tak przez 7 dni. Razy 4 tygodnie.
0: Tutaj ja zamilkłam. Drodzy Państwo, subskrypcja, strona Koty Prezesowej, Facebook Koty Prezesowej i jeżeli kiedykolwiek mieliście wątpliwość, komu pomagać, komu nie, ponieważ wiadomo, są różne zbiórki, różne osoby, różne organizacje, to jest ta organizacja, której naprawdę warto pomagać. Weroniko, gdybyś mogła przekazać jedną wiadomość każdemu, który mija na ulicy bezdomnego chorego kota. Co by to było?
1: Ale mam powiedzieć coś dobrego, czy mam coś złego?
0: Coś, co czujesz.
1: Coś, co czuję. To lepiej, żeby tego nie było powiedziane. Każdej osobie, która przejdzie i nie zareaguje, życzę, żeby ją to samo spotkało.
0: Ja się do tego dokładam. Weroniko, jeżeli pozwolisz, to jest wprawdzie nie do końca temat tej audycji, ale właściwie jest to wspólny mianownik wszystkich audycji o zwierzętach. Ja chciałam Państwa też na prośbę Beaty Krupianik bardzo zachęcić i powiedzieć o tym, przypomnieć o tym, że 26 marca o godzinie 10 do godziny 15 pod Sejmem spotykamy się na proteście, manifeście Mamy dość, ponieważ cytując Beatę Krupianik, no i się wzruszam. Ponieważ cytując Beatę Krupianik, nigdy nie byliśmy tak blisko, żeby po prostu powiedzieć, że mamy dość i coś z tym wreszcie zrobić.
1: Całkowicie zgadzam się z tym. Zapraszamy wszystkich. Mamy dość. Uważamy, że najważniejsza jest sterylizacja i kastracja zwierząt oraz nadzór oczywiście nad wszystkimi organizacjami jak najbardziej, ale przede wszystkim to, żeby te biedne zwierzęta nie cierpiały i nie umierały, bo to tylko ci, co ratują, to widzą, jak to wygląda.
0: Wielki szacunek dla Ciebie, dla Was za to. Weronika Wawruszko, Stowarzyszenie Koty Prezesowej. A ja obiecuję, że pod tekstem i podcastem, który również się ukaże w związku z tą audycją, ja zamieszczę wszystkie linki, gdzie Państwo znajdziecie takie wejście, żeby tam wskoczyć, pomóc, ale przede wszystkim też przeczytać, zapoznać się z tymi wszystkimi historiami i tak, przede wszystkim pomóc. Teraz się zamotałam, bo dużo emocji wokół mnie są poza Weroniką, są koty, są różne odgłosy i ja wszystko to, o czym mówiła Weronika, widzę, a właściwie nie wszystko, bo Weronika tutaj opowiedziała o bardzo wielu różnych kocich chorobach, historiach. Ja widzę zalążek, ale widzę ogromną pracę i ogromne rezultaty i widzę przede wszystkim szczęśliwe koty, które dostały szansę na to, żeby żyć. Bardzo Ci, Weronika, dziękuję, a ja nazywam się Justyna Tawicka i to było Kocie Radio. Dziękuję Wam bardzo.

Cześć słuchacze, jest czwarta godzina 19, a przed mikrofonem jak zwykle Ewelina Kotlicka. Witam Was w audycji Sonar Kultury na antenie radio.praga.pl. Zbliżające się lato to dla wielu z nas czas planowania, podróży, tych bliskich i tych dalekich. Wybieramy kierunki, przeglądamy zdjęcia, szukamy inspiracji. Ale czy zastanawialiśmy się nad tym, co naprawdę kryje się za danym miejscem, do którego jedziemy? Dzisiejsza audycja będzie właśnie taką podróżą, nie tylko geograficzną, ale też historyczną i kulturową. Spróbujemy spojrzeć na popularne wakacyjne kierunki z nieco innej perspektywy. Zobaczymy, jakie historie kryją się za znanymi miejscami, jakie zwyczaje przetrwały przez wieki i jak różnorodny jest tak naprawdę nasz świat, który często sprowadza się do kilku zdjęć z wakacji. Każde wejście poświęcimy innemu kontynentowi. Będą ciekawostki, historie i refleksje. Wszystko po to, aby pokazać, że podróżowanie to nie tylko przemieszczanie się w przestrzeni, ale także spotkanie z innymi sposobami życia. A po krótkiej przerwie już rozpoczynamy naszą podróż.

Radio Praga.pl, Sonar Kultury. Dziś rozmawiamy o wakacjach. I Europa to dla wielu z nas najbardziej oczywisty kierunek wakacyjny. Bliskość, dostępność, brak dużych różnic czasowych. To wszystko sprawia, że podróżowanie po tym kontynencie wydaje się proste i przewidywalne. A jednak Europa to przestrzeń niezwykle gęsta znaczeniowo. Miejsce, w którym niemal każdy kilometr ma swoją historię, a każda granica opowiada o przeszłości. Weźmy na przykład Rzym. Miasto, które przez wieki było centrum jednego z największych imperium w historii świata. Cerując jego ulicami można dosłownie przechodzić przez kolejne epoki. Obok ruin starożytnych forów stoją renesansowe pałace, a między nimi funkcjonuje współczesne miasto. To wyjątkowe doświadczenie. Poczucie, że przeszłość nie została zamknięta w muzeach, ale wciąż jest częścią codzienności. Z kolei Paryż to nie tylko stolica romantyzmu, ale także miejsce narodzin idei, które zmieniły Europę. To właśnie tam rozegrała się rewolucja francuska, wydarzenie, które na nowo zredefiniowało pojęcie wolności, równości i obywatelstwa. Spacerując po Paryżu, trudno nie zauważyć, że historia polityczna i społeczna jest wpisana w przeszłość miasta. Europa to także kontynent granic, nie tylko geograficznych, ale przede wszystkim kulturowych. W wielu regionach można zobaczyć, jak przenikają się wpływy różnych narodów. Na przykład w Europie Środkowej i Wschodniej miejsca często noszą ślady kilku tradycji jednocześnie. Architektura, język, kultura i na przykład zwyczaje tworzą mozaikę, która jest efektem wielowiekowych zmian. Z antropologicznego punktu widzenia Europa jest szczególnie interesująca, ponieważ łączy w sobie ogromną różnorodność na stosunkowo niewielkim obszarze. W ciągu kilku godzin podróży można znaleźć się w zupełnie innym kontekście kulturowym. Zmienia się język, sposób komunikacji, czy na przykład relacje społeczne. Warto też zwrócić uwagę na rolę turystyki w kształtowaniu współczesnej Europy, bo wiele miejsc zostało w pewnym sensie przystosowanych do oczekiwań odwiedzających. Powstają przestrzenie, które łączą autentyczność z potrzebą prezentacji. To rodzi pytanie, na ile to, co widzimy jako turyści, jest rzeczywistością, a na ile jej interpretacją? Europa to również kontynent pamięci, bo w wielu miejscach przeszłość jest nie tylko obecna, ale także aktywnie przepracowywana. Muzea, pomniki, miejsca pamięci. Wszystko to przypomina o wydarzeniach, które ukształtowały współczesny świat. Podróżowanie po Europie może więc być czymś więcej niż tylko zwiedzaniem. Może stać się próbą zrozumienia, jak historia wpływa na teraźniejszość. To kontynent, który uczy, że każde miejsce ma swoją opowieść, że warto jej posłuchać.

Radio Praga.pl, Ewelina Kotlicka, Sonar Kultury. Dziś rozmawiamy o wakacjach i przechodzimy na kolejny kontynent, bo Azja to właśnie kontynent, który dla wielu podróżników jest symbolem różnorodności, takim wręcz synonimem, bym powiedziała. To największy obszar na świecie, zarówno pod względem geograficznym, jak i kulturowym. Znajdują się tu jedne z najstarszych cywilizacji, ale także jedne z najbardziej nowoczesnych metropolii. To właśnie ta skala i kontrast sprawiają, że podróż do Azji często staje się doświadczeniem przełomowym. Dobrym przykładem tej różnorodności jest Tokio. Miasto w niezwykły sposób łączy tradycję z nowoczesnością. Z jednej strony mamy tu futurystyczne dzielnice pełne neonów i technologii, z drugiej spokojne świątynie i ogrody, w których czas zdaje się płynąć dużo wolniej. Ta taka współobecność różnych porządków pokazuje, że rozwój nie musi oznaczać zerwania z przeszłością. Z kolei w Indiach, jednym z najbardziej zróżnicowanych krajów świata, podróż staje się doświadczeniem intensywnym na wielu poziomach. Różnice językowe, religijne i społeczne są tu niezwykle widoczne. To przestrzeń, w której funkcjonują obok siebie różne systemy wartości i sposoby życia. Dla wielu osób zetknięcie się z taką rzeczywistością jest momentem, który zmienia sposób patrzenia na świat. Azja to także kolebka wielkich religii i systemów filozoficznych. To tutaj narodziły się takie tradycje jak buddyzm czy hinduizm. W wielu miejscach religia jest nie tyle elementem życia prywatnego, ale przenika codzienność, od architektury przez rytuały, aż po relacje społeczne. Antropologia widzi Azję jako coś fascynującego, ponieważ pokazuje, jak różne mogą być modele funkcjonowania społeczeństw. W wielu krajach odgrywa większą rolę wspólnota niż jednostka. Relacje społeczne są silnie zhierarchizowane. To kontrastuje z indywidualizmem, z takim indywidualnym podejściem charakterystycznym dla wielu krajów Zachodu. I geograficznie Azja to także kontynent ekstremów. Znajdują się tu najwyższe góry świata, rozległe pustynie, tropikalne lasy i ogromne rzeki. Każde z tych środowisk kształtowało sposób życia ludzi, którzy tam mieszkają. Warunki naturalne wpływają na architekturę, gospodarkę, nawet strukturę społeczną. Warto również zwrócić uwagę na tempo zmian, jakie zachodzi w wielu częściach Azji. Dynamiczny rozwój gospodarczy sprawia, że tradycyjne formy życia coraz częściej ustępują miejsca nowoczesnym rozwiązaniom. To rodzi napięcia, ale także tworzy nowe możliwości. I pozycji to więc nie tylko zmiana miejsca, ale także zmiana perspektywy, to spotkanie z innymi sposobami myślenia, innymi wartościami, czy też inną codziennością. I być może właśnie dlatego tak wielu podróżników wraca stąd z poczuciem, że zobaczyli nie tylko inny świat, ale także inaczej spojrzeli na własny.

Radio Praga PL, Ewelina Kotlicka, Sonar Kultury. Dziś rozmawiamy o wakacjach, no i przenieśmy się na kolejny kontynent, bo Afryka jest kontynentem, który bardzo często funkcjonuje w zbiorowej wyobraźni w sposób uproszczony, a czasem wręcz taki stereotypowy. Kojarzona z sawaną, dzikimi zwierzętami czy pustyniami, bywa przedstawiana jako przestrzeń jednorodna i egzotyczna. Tymczasem rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona. Z racji tego, że pamiętajmy, że Afryka to aż 54 państwa, setki grup etnicznych i tysiące języków. Jednym z najbardziej zróżnicowanych regionów świata właśnie jest Afryka. Jednym z najbardziej także rozpoznawalnych symboli tego kontynentu jest Sahara, największa gorąca pustynia na świecie. Dziś kojarzona głównie z surowym klimatem i krajobrazem wydm, przez wieki była jednak przestrzenią intensywnej wymiany handlowej. Karawany przemierzały ją, transportując złoto, sól czy na przykład inne dobra między północą a południem kontynentu. Sahara nie była więc barierą, lecz mostem łączącym różne kultury. Afryka to także miejsce narodzin jednych z najstarszych cywilizacji świata. Wystarczy wspomnieć o starożytnym Egipcie. Ich osiągnięcia w dziedzinie architektury, nauki czy organizacji społecznej przez długi czas pozostawały niedocenione w europejskiej narracji historycznej. Antropologicznego punktu widzenia Afryka jest niezwykle interesująca, ponieważ wiele społeczności zachowało tradycje, które sięgają setek lat wstecz. W niektórych rejonach rytuały, struktury społeczne czy sposoby przekazywania wiedzy funkcjonują w formach zbliżonych do tych sprzed pokoleń. To pokazuje, że rozwój społeczny nie zawsze oznacza poczucie tradycji. Często polega na ich adaptacji do nowych warunków. Warto również zwrócić uwagę na znaczenie wspólnoty w wielu kulturach afrykańskich. Relacje międzyludzkie, więzi rodzinne i lokalne, społeczności odgrywają kluczową rolę w codziennym życiu. I w wielu miejscach to właśnie wspólnota, a nie jednostka, stanowi podstawowy punkt odniesienia. Geograficznie Afryka to kontynent kontrastów. Oprócz pustyń znajdziemy tu tropikalny las, deszczowe, góry, rozległe sawanny i wybrzeża. Każde z tych środowisk wpłynęło na sposób życia mieszkańców, ich gospodarkę, architekturę, a nawet systemy wierzeń. Współczesna Afryka to także przestrzeń dynamicznych zmian. Rozwijające się miasta, rosnąca rola technologii i młode społeczeństwa sprawiają, że kontynent ten coraz częściej postrzegany jest jako miejsce przyszłości, a nie tylko przeszłości. I podróż do Afryki może więc być doświadczeniem, które zmienia sposób myślenia. Uczy, jak bardzo nasze wyobrażenia mogą odbiegać od rzeczywistości i jak ważne, żeby patrzeć na świat bez uproszczeń. To kontynent, który przypomina, że różnorodność jest jedną z największych sił.

Radio Praga W, Ewelina Kotlicka, Sonar Kultury. Dziś tematem przewodnim są wakacje, no i tak skaczemy sobie po różnych kontynentach. Teraz wspólnie połączyłam tutaj kontynenty amerykańskie, zarówno północną, jak i południową Amerykę. I wydaje mi się, że jest to przestrzeń takiego spotkania różnych światów. To tu przenikają się kultury rdzennych mieszkańców, wpływów europejskich oraz doświadczenia związane z migracjami i globalizacją. Efektem tego jest niezwykle złożona i wielowarstwowa rzeczywistość kulturowa. Jednym z najbardziej symbolicznych miejsc tej różnorodności jest Nowy Jork, miasto, które często określane jest jako świat w pigułce. Od początku swojego istnienia było przestrzenią migracji. Ludzie z różnych części świata przybywali tu w poszukiwaniu lepszego życia, tworząc społeczność opartą na różnorodności. Dziś Nowy Jork to miejsce, gdzie z jednej dzielnicy można usłyszeć kilkanaście języków, a różne tradycje współistnieją na co dzień. Ale Ameryka to nie tylko wielkie metropolie. To także historie rdzennych ludów, które zamieszkiwały te tereny na długo przed przybyciem Europejczyków. Cywilizacje takie jak Majowie, Aztekowie czy Inkowie tworzyły zaawansowane systemy społeczne, architektoniczne i naukowe. Ich dziedzictwo jest wciąż obecne zarówno w materialnych pozostałościach, jak i w kulturze współczesnych społeczności. Kolonizacja przyniosła jednak ogromne zmiany. Spotkanie różnych światów nie zawsze miało charakter pokojowy, często wiązało się z przemocą, wyzyskiem i narzucaniem nowych systemów społecznych. To doświadczenie do dziś wpływa na strukturę społeczną wielu krajów Ameryki. Ameryka Południowa jest szczególnie interesująca z antropologicznego punktu widzenia. W wielu regionach tradycje rdzennych ludów wciąż są obecne w codziennym życiu. Język, obrzędy, kuchnia, wszystko to tworzy taką unikalną mieszankę wpływów prekolumbijskich i kolonialnych. Geograficznie Ameryka to kontynent skrajności. Znajdują się tu zarówno rozległe równiny, jak i najwyższe góry obu Ameryk, Andy. Są tu tropikalne lasy Amazonii, ale także wielkie metropolie i obszary przemysłowe. Każde z tych środowisk kształtowało, tak jak w poprzednich przykładach, różne sposoby życia mieszkańców i także ich relacje z otoczeniem. Współczesna Ameryka to także przestrzeń globalnych wpływów kulturowych. Muzyka, film, moda. No wiele zjawisk, które dziś uznajemy za globalne, ma swoje źródła właśnie tutaj. Jednocześnie w wielu miejscach trwa proces poszukiwania własnej tożsamości i powrotu do korzeni. Podróżując po Amerykach, można zobaczyć, jak historia, migracje i różnorodność tworzą społeczeństwa o niezwykle bogatej strukturze. To kontynent, który pokazuje, że kultura nie jest czymś stałym. Jest procesem, który nieustannie się zmienia. I dziś może właśnie dlatego podróż do Ameryki jest taka fascynująca, bo pozwala zobaczyć, jak różne światy mogą współistnieć w jednej przestrzeni.

kapelę Welina Kotlicka Sonar Kultury, idziemy na ostatni zestaw, czyli Australia i Oceania. No to regiony, które dla wielu podróżników pozostają dalej najbardziej odległymi, zarówno geograficznie, jak i kulturowo. I to właśnie ta odległość sprawia, że często kojarzymy je z egzotyką, niezwykłą przygodą i poczuciem końca świata. Jednak za tym obrazem kryje się niezwykle bogata historia i kultura, które warto poznać bliżej. Australia to jednocześnie państwo i kontynent. Miejsce o unikalnych warunkach przyrodniczych, które przez miliony lat rozwijało się w izolacji. To właśnie dlatego fauna i flora Australii tak bardzo różni się od reszty świata. Zwierzęta takie jak kangury czy koale stały się symbolami tego regionu, ale są także przykładem, jak środowisko naturalne wpływa na rozwój życia. Z perspektywy historycznej Australia ma jednak znacznie dłuższą i bardziej złożoną historię niż często się wydaje. Rdzenni mieszkańcy aborygeni zamieszkują ten kontynent od dziesiątek tysięcy lat. Kultura należy do najstarszych nieprzerwanie istniejących tradycji na świecie. Opiera się na głębokiej relacji z naturą, w której przestrzeń nie jest tylko miejscem życia, ale także nośnikiem znaczeń historii i tożsamości. Jednym z ważniejszych elementów tej kultury jest tak zwany czas snu. System wierzeń i opowieści, które tłumaczą powstanie świata i porządek społeczny. To przykład tego, jak różne mogą być sposoby rozumienia rzeczywistości i relacji człowieka z otoczeniem. Historia Australii to także okres kolonizacji, który rozpoczął się pod koniec XVIII wieku. Przybycie Europejczyków przyniosło ogromne zmiany zarówno społeczne, jak i kulturowe i wiele rdzennych społeczności zostało wypartych, a ich tradycje przez długi czas były marginalizowane. Dziś coraz więcej mówi się o potrzebie uznania i ochrony tego dziedzictwa. Oceania, czyli rozległy obszar Wysp Pacyfiku, to z kolei rejon, który przez wieki rozwijał się w izolacji. Wyspy takie jak Polinezja czy Malezja tworzyły własne systemy społeczne, językowe i kulturowe. Co ciekawe, mimo ogromnych odległości między wyspami, ich mieszkańcy potrafili się przemieszczać, korzystając z zaawansowanej wiedzy na temat nawigacji gwiazd i prądów morskich. Dzisiejsza audycja była podróżą przez różne kontynenty, ale tak naprawdę była też podróżą przez różne sposoby rozumienia świata. Od Europy, w której historia przenika codzienność, przez Azję, pełną kontrastów, Afrykę, obalającą stereotypy, Ameryki będące przestrzenią spotkania kultur, aż po Australię i Oceanie, rejony odległe, ale niezwykle inspirujące. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych miejsc jest to, że każde z nich kryje w sobie znacznie więcej, niż wydaje się na pierwszy rzut oka. Podróżowanie często zaczyna się od zdjęć, przewodników i planów, ale prawdziwe doświadczenie pojawia się dopiero wtedy, gdy zaczynamy zadawać pytania. Skąd wzięły się dane zwyczaje? Dlaczego ludzie żyją w taki sposób, a nie inny? Jak historia wpłynęła na to, co widzimy dzisiaj? Z antropologicznego punktu widzenia podróżowanie to spotkanie z innymi. Innym językiem, innymi wartościami, innymi sposobami organizacji życia. To moment, w którym możemy zobaczyć, że nasze przyzwyczajenia nie są uniwersalne, a świat może wyglądać zupełnie inaczej, w zależności od miejsca. Jednocześnie podróże uczą także czegoś o nas samych. Konfrontacja z inną kulturą często prowadzi do refleksji nad własnymi wyobrażeniami, stylem życia czy na przykład sposobem myślenia. I to doświadczenie, które może być inspirujące, ale też wymagające, bo zmusza do wyjścia z tego, co znane, co komfortowe i otworzenia się na całkowicie nową perspektywę. Warto także pamiętać, że turystyka ma realny wpływ na miejsca, które odwiedzamy. Współczesne podróżowanie to nie tylko przywilej, ale także odpowiedzialność. To, jak się zachowujemy, jakie wybory podejmujemy, może wpływać na lokalne społeczności i środowisko. Dlatego coraz częściej mówi się o świadomym podróżowaniu, takim, które nie sprowadza się tylko do zaliczenia kolejnych miejsc, ale opiera się na szacunku i, co ważne, ciekawości.
To podejście, które pozwala zobaczyć więcej i zrozumieć głębiej. Zbliżający się okres wakacyjny to jest doskonały moment, aby spojrzeć na to podróżowanie nie tylko jako formę odpoczynku, ale także jako okazję do poznania świata, niezależnie od tego, czy wybieramy dalekie kierunki, czy bliskie miejsca, bo każda podróż może być wartościowym doświadczeniem. Bo tak naprawdę nie chodzi tylko o to, dokąd jedziemy, ale jak patrzymy na to, co spotykamy po drodze. Bardzo dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Przy mikrofonie była Ewelina Kotlicka, a to był Sonar Kultury na antenie radio Praga.pl. Jak zawsze zapraszam Was na kolejne nasze spotkania, oczywiście w czwartki o godzinie 19. Do usłyszenia i pa, pa!

Witam serdecznie w kolejnym wydaniu naszej audycji Diowis. Przed mikrofonem kłaniam się nisko i dziś zaczęliśmy kolejnym epickim numerem, bo skoro dziś sporo muzyki powstałej na Ukrainie, to czemu nie zacząć od jednej z najważniejszych kapel z tego kraju, prawda? Nocturnal Mortum z mini albumu The Taste of Victory i numer tytułowy. 23 lata temu ukazał się ten materiał. Pamiętam jeszcze, jak przyszedł do dystrybucji Pagan Records od samego Kniazia Wargota, wydany przez Oriana Music w pudełku DVD. Sława Ukrainie. Zespoły z tego kraju jeszcze się dziś pojawią. Jeden wieńka skrypty, a drugi tuż przed grid sektorem. A oprócz tego dziś posłuchamy dwóch kapel z Brazylii. Będzie spora dawka stałych punktów programu, w tym podwójny las, konkursy i od razu przypomnę przy tej okazji, że wszelkie komentarze, wpisy, zapytania i cokolwiek zechcecie ujawniać, to tylko i wyłącznie na naszym profilu facebookowym Metalowej Archeologii Muzycznej pod umieszczoną na samej górze grafiką stworzoną jak zawsze fantazyjnie przez Agnieszkę z Edgy Graphics. No to zaczynamy. Gruzy, bleki i hałasy. Zapodawam teraz Ronwę w jękach skrypty.

Dobry wieczór paniom, dobry wieczór panom. Witam was serdecznie w kolejnych jękach skrypty. Dziś odcinek 108 i będzie on dosyć zróżnicowany, jeśli chodzi o muzykę. Zaczniemy zespołem z Danii, zespół Speechlat, który powstał w 2023 roku i ma na swoim koncie jedno wydawnictwo, epkę z zeszłego roku pod tytułem Ferocity of Steel. Panowie z Alborgu nagrali trzy numery, to składają się na tą epkę. Są to trzy numery speed thrash metalu, naprawdę w bardzo dobrej formie przedstawionym. Myślę, że fanom tego typu grania powinno się to spodobać. Nie będę dłużej tutaj o panowach mówił, no bo to generalnie młoda kapela. Przedstawiam wam numer Busterized, 4 minuty niezłego wpierdzielu, zespół Speechlat na dzień dobry w jękach skrypty.

Speed Slat i numer Busterized. Szukajcie tej epki, jeśli lubicie takie granie, bo warto zapoznać się z całością. A teraz udamy się na Ukrainę, do Kijowa. Zespół Mollification powstał w 2018 roku. Wykonują gruzowaty death metal. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba nawet prezentowałem coś z ich albo epki, albo pełnego albumu, już nie pamiętam. W każdym razie no, jest to dosyć ciekawe granie, gdzieś tam momentami mi to może przypomina polskie Clairvoyance. Mają na swoim koncie demówkę z 2022 roku, Marshwalker epka również z 2022 roku, Fit również epka z 2022 roku, później były splity, kompilacja. W 2023 roku Swamped in Forlorn Misery to pełen album. No i tegoroczny Liquidate of Phantoms epka, która przynosi nam 6 numerów ciężkiego gruzowatego, naprawdę gruzowatego death metalu i myślę, że idealnie pasującego do jęków skrypty, taki dźwięk jak skrypty. My sobie posłuchamy z tej epki, moi drodzy, numeru pod tytułem Starving Luminescent Mass, prawie 4 minuty grobowych klimatów, Mollification. Zapraszam.

Mullification, Starving, Luminescent Mass. Trochę gruzowatego death metalu, ale moi drodzy, nie wyjdziemy z tej krypty, gdzie takie podstępne i mroczne dźwięki są, ponieważ zostajemy i tym razem przenosimy się do Kostaryki, gdzie również jest zespół, który bardzo lubi grać w takich klimatach. Blood Soaked the Necrovoid, dev doom metalowa horda kostarykańskich czcicieli ciemności i śmierci. Zespół powstał w 2018 roku. Ma na swoim koncie trzy demówki. Dwie z 2018 roku, jedną z 2019 roku. Mają split z Ratlord. Pełen album Exploit into the Unknown Deeps of Alpha Table. Później był split, demówka w 2023 roku. No i w tym roku Blood Soaked Necrovoid epka, która przynosi nam tylko dwa numery mrocznego, posępnego death doom metalu. I postanowiłem, że zapoznam was z jednym z numerów otwierającym Pouring in Irreversible Agonical Openings. No to 6 minut absolutnie mrocznych dźwięków. Także zapraszam was do death doom metalowego świata pełnego ciemności, śmierci, prezentowanego przez Blood Soaked Necrovoid, numer Pouring Irreversible Agonical Openings.

Na sam koniec, moi drogi, trochę black metalu. To bardzo świeża propozycja zespołu Teufelsberg z Polski. Zespół Teufelsberg, który był już swego czasu u nas prezentowany. Panowie wydali dosłownie chyba tydzień temu albo dwa tygodnie temu epkę pod tytułem Ignivor. Wydawcą jest Under the Sign of Garazel, Polska, więc możecie spokojnie sobie nabyć te MCD. Cztery numery tradycyjnie nieświętego black metalu. Cóż więcej mogę powiedzieć? Bardzo dobrze się tego słucha. Myślę, że to jest też epka, która jest na kilka przesłuchań, żeby odpowiednio się wczuć w ten klimat. Przedstawiam wam wobec tego numer, który kończy ją. Ignivor 2. Ja już z wami się na dzisiaj żegnam. Życzę miłego słuchania w dalszej części naszej audycji. Teufelsberg, Ignivor 2. Do usłyszenia. Cześć.

Blood soaked necrovoid enamel pouring irreversible agonican openings. Mam nadzieję, że zostaliście odpowiednio wymrożeni zimnymi dźwiękami prostoskryptem tegoż zespołu.

Kolejne wydanie dźwięków skrypty już za tydzień, a póki co pozostajemy w kręgu jeszcze świeżych, intensywnych i ekstremalnych dźwięków. Jakiś czas temu był u nas z wizytą Greg z Gods of War Productions i wtedy nie zdążyliśmy niestety zagrać niczego z wydanej w kwietniu przez Gods of War trzeciej pełnej płyty włoskiego zespołu nazywającego się Necromorbid. Tytuł albumu Ceremonial Demon Sloth i jest to materiał wypełniony takim mocnym black death metalem. No i nadrabiamy teraz te zaległości i posłuchamy z tejże płyty wyziewu zatytułowanego Manic Savagery Necromorbid.

tak się złożyło, że Greg, będąc u nas w studiu Radia Praga, zostawił nam między innymi płytę CD Necromorbid. No to teraz może pierwszy z trzech dzisiejszych konkursów. Zadanie może proste, a może nie. Wystarczy podać, jakie dwa inne zespoły z Włoch wydał w swojej Gods of War Productions Greg. Z tego co wiem, oprócz Necromorbid były tylko dwa zespoły ze słonecznej Italii wydane przez Gods of War. Podajcie, jakie to były zespoły, jak się nazywają, a pierwsza osoba, która poda prawidłowo te nazwy, wygra rzeczonego CD-ka. A my póki co przenosimy się teraz do zapomnianych pereł metalu, do Ameryki Południowej, do Brazyl. Zapomniane.

A Brazylia to wiadomo, kraj dużych skrajności ekonomicznych, słynne karnawały w Rio de Janeiro, samba, no mają też olbrzymią Puszczę Amazońską, mają fawelę, piłkę nożną, ale też metal, który od lat 80. mocno się tam rozprzestrzenia. O tych prekursorach, tych bardziej znanych prekursorach będzie nieco później. Teraz skupmy się jednak na tych nieco mniej znanych, a przecież też działających już od 1987 roku. Headhunter DC. Sam się dziwię, czemu nie są tak popularni jak na przykład Crisium czy Rebellion. Może to dlatego, że ich płyty rzadko docierały na kontynent europejski, do Polski konkretnie. Nie przyjeżdżali tu często na trasy. Cóż, kilkanaście materiałów różnego rodzaju nagrali przez te wszystkie lata. Wśród nich jest też koncertowy album Death Kurwa Life in Warsaw 2013. Więc oni Polskę pamiętają, a my też w sumie powinniśmy ich znać. No i szczęśliwie Dissonance Records, taka winylowa głównie firma z naszego kraju, postanowiła w tym pomóc, wydając na winylu koncertowy materiał Pandemic Unredemption Live at Dope Smoke Festival 2021. Jest więc okazja usłyszeć tę surową, barbarzyńską, death thrashową energię Headhunter DC i dwie odsłony z tego koncertu z 2021 roku, wydane na winylu w tym roku, teraz u nas. Stillborn Messiah i Hail the Metal of Death, Headhunter DC. I see a social model.

Dissonance Records, czyli firma, która wypuściła tego winyla Headhunter DC, przygotowała też przy okazji niespodziankę dla wszystkich sympatyków ciężkich brzmień, ponieważ aktywowała do niedzieli dla słuchaczy i słuchaczek metalowej archeologii muzycznej kod rabatowy na swoje wydawnictwa. To wszystko dokładnie podamy jeszcze tutaj w komentarzach na naszym Facebooku, jak to działa. No, zapraszamy i dziękujemy. Dissonance Records. A skoro już przypomnieliśmy sobie, jak prezentują się Brazylijczycy z Headhunter DC na winylu z koncertowego materiału wydanego przez tarnowską Dissonance Records, to ta firma przygotowała dla jednego śmiałka bądź śmiałkini takiego winyla, właśnie którego można u nas wygrać, odpowiadając na następujące pytanie. Na których studyjnych płytach Headhunter DC znalazły się grane przed chwilą u nas utwory Stillborn Messiah i Hail the Metal of Death? Odpowiedzi tylko i wyłącznie na naszym fejsie pod postem na samej górze na osi czasu pod posterem stworzonym przez Edgy Graphics. Proszę o podanie, z których studyjnych płyt pochodzą prezentowane u nas koncertowe wersje utworów Stillborn Messiah i Hail the Metal of Death. To przypomniałem dla tych, którzy może nie usłyszeli mojej pierwszej zapowiedzi tego pytania. A my nie zwalniamy tempa, nie, nie, nie, i zostajemy w Brazylii.

Dziś za sprawą wydanej nie tak dawno w naszym kraju przez Monomaniacs Productions książki Sex, Drinks and Metal przypomnimy sobie legendarną i kontrowersyjną brygadę Sarkofago z Brazylii, oczywiście z Belo Horizonte. To właśnie w tym mieście, a nie w większych pokroju São Paulo czy Rio de Janeiro, zaczęła rozkwitać w latach 80. silna scena metalowa. I teraz sobie wyobraźcie, że jest rok 1985, a tu na scenę lokalnego klubu w Belo Horizonte chociażby wyskakują kolesie w make-upach z pasami, z nabojami, z odwróconymi krzyżami i zaczynają naparzać ten swój metal mocno nasiąknięty punkową energią. My w Polsce usłyszeliśmy o nich, o Sarkofago, gdzieś tak pod koniec 87 roku, a pewnikiem w 88 roku, gdy ukazał się ich pierwszy cholernie surowy i miażdżący album INRI, INRI, z kropkami oczywiście pomiędzy. Kto wie, o co chodzi, to wie. Kto nie wie, to niech szuka. Okładka tej płyty to czyste zło i zawsze zastanawiałem się nad tym, że tak źle brzmiący materiał z tą łomoczącą z pozoru bez sensu perkusją mógł się nam podobać. A to było czyste zło. Trochę się panowie ogarnęli na drugiej płycie Rotting z 1989 roku, nie wiedzieć czemu określanej jako mini album, ale wcześniej ich historia była naznaczona chaosem, zniszczeniem, zmianami w składzie, antagonizmami z ziomkami z Sepultury, z której Wagner Moura Lamounier, znany bardziej jako Antichrist, odszedł do Sarkofago, bo stwierdził, że grają zbyt miękko. No, o tym wszystkim jeszcze więcej faktów można przeczytać w bogato ilustrowanej książce o Sarkofago autorstwa meksykańskiego fana i dziennikarza Jose Luisa Cano Barona. A my tymczasem posłuchajmy kolejnych dwóch numerów po tytułowym INRI, który otworzył nasze spotkanie z Sarkofago i pochodzi właśnie z tego debiutu. To z tejże płyty kontrowersyjnej do dziś jeszcze posłuchamy Satanic Lust, a potem z dwójki tytułowy kawałek Rotting. Ależ tu obrywa się popularnej w Brazylii, ale i też w naszym kraju religii.

po tych dwóch bluźnierczych albumach Sarkofago, Inri i Rotting, odeszli nieco od tego nurtu i kolejny album, The Laws of Scourge, wydany w 1991 roku, mógł niepokoić fanów Sarkofago, choć okładka cudna i w klimacie, no ale i teksty lżejszego kalibru, wkrada się tam tematyka damsko-męska, motory i te sprawy. A na wydanym tuż potem mini-albumie Crash Kill Destroy, to był zdaje się 92 rok, znalazła się nawet power ballada Little Julie, której teraz posłuchamy. W Polsce ten utwór znalazł się na kasetowym wydaniu Metal Mindu jako bonus na The Laws of Scourge. Stąd właśnie pamiętam, że ten numer tam się znalazł. I dlatego pozwolę sobie go wrzucić na zakończenie dzisiejszej części poświęconej wczesnym dziejom Sarkofago. A co to oznacza? No, że pewnie jeszcze w przyszłości no, sarkofago powrócimy, ale póki co posłuchajmy sobie pieśni o małej Julce w wykonaniu Sarkofago.

Po tym romantycznym, jak na sarkofagu, numerze, czas na konkurs. Do wygrania ufundowana przez Monomaniacs Productions książka Sarkofago, Sex, Drinks and Metal. Pytanie konkursowe składa się z trzech podpunktów. Uwaga, zamieniajcie się w słuch. Pierwszy podpunkt. Jak wcześniej nazywało się sarkofago? Jaką nazwę wcześniej nosiło sarkofago? Podpunkt drugi. Jaką ksywkę nosił i pewnie nosi do dziś pierwszy gitarzysta sarkofago Rob Fander? Jaką ksywkę nosił pierwszy gitarzysta sarkofago Rob Thunder. Śmieszna ksywka, podpowiem, cokolwiek to oznacza. No i trzeci podpunkt. Proszę wymienić nazwy pięciu innych kapel z Belo Horizonte, czyli miasta rodzinnego muzyków sarkofago, z którymi właśnie

Volume 1. Split, The Lost Tapes of Cogumelo, wydane w Osarko. Odpisy, wpisujcie odpowiedzi tradycyjnie na naszym fejsie pod postem na samej górze z grafiką Edgy Graphics, a na tym plakacie rzucają się w oczy piękne dziewczęta z Ukrainy, grające jednak raczej obleśną miksturę grań ukraińskich. Posłuchacie, to przekonacie się sami. Nazywają się Cicka, nie wiem, czy to dobrze wymawiam, ale po polsku to Cycek. Podoba mi się energia ich muzy, czarny humor, jakim operują w tych niełatwych, wojennych czasach. Pochodzą z Kijowa, tam mieszkają na co dzień, a niedawno ukazał się debiutancki album tych pięciu dziewczyn, które nazywają się Cicka, Shits Gossip. I z tego to albumu posłuchamy teraz pięciu krótkich wyziewów i będą to, będę próbował tutaj mówić po ukraińsku, Biliarz na wokzali, Krowianka, Sraczka z baduna, Watna pod proklatka i na koniec tego zestawu utworów Cycki Ja skazała. No to słuchajcie, jak fajnie dziewczyny łomoczą.

5 razy uderzała ukraińska nacistka, a wokalistka o nieznanej ksywce Brutal Barbie zaprosiła Was na koncerty, które od dziś do niedzieli grają w Polsce z krajowymi grindcorowcami, m.in. z Epitome. No i już sobie wyobrażam, co tam za polsko-ukraińskie melanże się będą odbywać. Dziś do Lublina już nie zdążycie, ale jutro dwie boczki zagrają w Warszawie w Voodoo Club, w sobotę 16 maja we Wrocławiu w E-Live, a w niedzielę w Krakowie w klubie Gwarek. No to zahaczyliśmy już dzisiaj o klimaty grindowe, ale teraz wchodzimy do tego właściwego grind sektora.

A dziś w Grind Sektorze, kontynuując historię Grindcora, udajemy się do Szwecji. Obok wszystkich tych death metalowych kapel, które wytoczyły się masowo na samym początku lat 90., od 1988 do 1991 roku, działał też mocno już zdecydowanie rzeźbiący w stylu zbliżonym nieco do Carcass band o nazwie General Surgery. Po trzech demówkach z 90 roku zadebiutowali w 91 roku w barwach amerykańskich Relapse Records epką Necrology, którą nagrali w składzie Jocke Karlsson gitary, Grant McWilliams wokale, nie wiem co ten Anglik robił w Szwecji, ale on nagrał tutaj większość wokali, Mats Nordrup na bębnach i znany m.in. z Carnage i Dismember Matti Kyrki, który tu wyjątkowo obsługiwał bas, a zaryczał w jednym numerze, którego zresztą teraz posłuchamy. General Surgery reaktywowało się z tego, co wiem, pod koniec lat 90. i z przerwami działa do dziś, ale my powrócimy do tego legendarnego Necrology epki z 91 roku i posłuchamy dwóch numerów, Grotesque Laceration of Mortified Flesh i epickiego, jak dla grindowców, numeru Crimson Concerto.

Za chwilę powróci rondwe i będzie podwójna dawka lasu dzisiaj, czyli znak to, że dwa zespoły zaprezentowane zostaną w tej części programu. A ja już teraz zapraszam na kolejne wydanie Metalowej Archeologii Muzycznej za tydzień, 21 maja o godzinie 20 do Radia Praga. Między innymi 19 premierowy odcinek Czasu Mroku Nicole Rimpler. Premierowa korespondencja 51 z tego co pamiętam Kurta Capolo z archiwalnymi materiałami Ryłkołaka z 97 zdaje się roku. To wszystko okaże się za tydzień, także nie będę zdradzał. Będzie też coś z bardzo egzotycznego kraju. Będziemy rozmawiać też o pewnym zinie tworzonym przez bardzo młodych ludzi. No i oczywiście stałe punkty programu, konkursy, ogłoszenia. To wszystko za tydzień się pomieści w Metalowej Archeologii Muzycznej, a teraz zapraszam w imieniu Ronwe na podwójny dziś las.

W dzisiejszym lesie zawitamy do Świnoujścia i zespół Crepusculum. Zespół, który powstał w 2003 roku, ma na swoim koncie 2 demówki, 3 splity i 2 pełne albumy. Demówka Droga Zniszczenia w 2004 roku powstała, In Memory of Death and Euronymous splits wydane za Bazargot Nocturnal Swarost. Ponadto później był split z Paternoster w 2006 roku. Era Diabła, Kult Anihilacji, demówka. Split w 2007 roku z Leichengott. No i 2 albumy w 2010, Vision of the Apocalypse i w 2013 Illuminatus. My sobie posłuchamy z Vision of the Apocalypse numeru pod tytułem Gniew Niezniszczalnych i zespół Crepusculum.

W dzisiejszym lesie zawitamy do Wielkopolski zespół Martwa Aura. Zespół, który ma w swoim koncie dymówkę Dzień bez jutra z 2012 roku. Później był Split ze Shronem, Tempest of Genocide Worship. Pełen album Contra Mundi, Contra Vitae w 2015 roku. W 2016 epka Tenebrae Divine. Później był kolejny split w 2019 roku z Odor of Death, Credo in Mortem. Następnie panowie wydają pełen album Morbus Animus w 2020 roku. Później była kolejny split z Eiffel 1710 Kaliuga Boys. No i ostatni album wydany przez Malignant Voices, Lament. My sobie posłuchamy z epki Tenebrae Divine numeru Tenebrae Martwa Aura. Zapraszam.

No i cóż, z pewnym takim smutkiem powoli już domykamy dzisiejsze wydanie naszej audycji. Dziękuję serdecznie w imieniu swoim i Ronwę za obecność, wpisy, komentarze, udział w konkursach. No i zapraszam za tydzień. A oczywiście do 22 nie odchodźcie od odbiorników, bo dzisiaj smrtan puszką Pandory domknie to wydanie programu. Już tak całkowicie i myślę, że ukoi was trochę do snu, jak to nasz naczelny ambientowo-puszkowy człowiek. No to cóż, udanego tygodnia wam życzymy, słyszymy się za tydzień, trzymajcie się!

Dochodzi dziesiąta, więc znów czas na puszkę Pandory, jedną z dwóch w tym miesiącu. Dziś sięgniemy w najgłębsze czeluście puszki, głęboko w lata 80. Lata, które skrywają pokłady zapomnianej czy z naszego polskiego punktu widzenia nieodkrytej elektroniki. Odkurzmy więc coś, co poziomem wcale nie odstaje od tuzów tamtych czasów, i tylko pech lub brak odpowiedniej ilości szczęścia sprawił, że o takim Martinie Kornbergerze praktycznie zapomniano. Zostały taśmy magnetofonowe. Ktoś na szczęście się poświęcił i większość z nich zdigitalizował. I tak możemy dzięki temu sięgnąć po jeden z sześciu jego albumów. Albumów wydawanych dość często w kooperacji z Volkerem Kuhnem. I taki materiał właśnie dziś zagramy. W roku 1986 panowie wydali wspólnie nakładem wytwórni Syntape taśmę Embrace. Posłuchajcie, jak to brzmi, nawet po latach. Muzyka zrobiona w dużej mierze na kultowym DX7 Yamahy, czyli instrumencie z 1983 roku. Zrobienie takiego czegoś to jak wysyłanie z sukcesem sputników w kosmos za pomocą prymitywnych sowieckich komputerów. No to gramy. Dwa średnio długie kawałki. Synth Flute z dopiskiem Night Traffic i zaraz po nim Day Traffic. Dobrej nocy.

This is a new one, this one. It's a number called Are You Ready?

0: Jestem taki sam jak wszyscy inni.
1: Aby.
2: Jestem troszkę samolubny. Ale przy okazji jestem koleżeński. Wiem, że to jest dziwne, ale jednak tak jest.

Właściwie jeszcze jestem nikim. Jeszcze to przez jakiś czas będzie trwało. Ale chciałbym w przyszłości po prostu

Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pozdrawiam Wojtek Wojda, Farbenlehre, student historii na Uniwersytecie Warszawskim EKS.

0: Radio Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartłomiej Kania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.